A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak

0: czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: I po reklamie. Magazyn lokalny.
3: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Sezon motocyklowy trwa praktycznie cały rok, jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwalają na poruszanie się jednośladami. Motocykliści muszą jednak pamiętać o wielu ważnych aspektach, dzięki którym ruch na drodze będzie bezpieczny. Oprócz praktyki ważna jest także wiedza teoretyczna i zdrowy rozsądek.
4: Dzień dobry, nazywam się tkacz Paweł, instruktor z jednej z kieleckich szkół jazdy.
3: Porozmawiamy sobie o sezonie motocyklowym, o jeździe na motocyklu. Zacznijmy od początku. Jak się nauczyć jeździć na motocykle? Jak ta nauka od krok po kroku wygląda? Od czego się zaczyna kurs?
4: No przede wszystkim trzeba zacząć od rozmowy z kursantem na temat, jak działa motocykl, jakie są zasady.

0: godziny w zależności od kursanta trzeba poświęcić na to, żeby przedstawić kursantowi, jak działa motocykl, działamy sprzęgło, hamulec, gaz. No najważniejsze hamulec w tym momencie, bo tutaj jest najwięcej problemów z początku i utrzymania równowagi, prawda? Więc głównie odbywać to w sposób ruszania, zatrzymywania, aż kursant opanuje ruszanie, zatrzymywanie, równowagę.
1: A na co motocyklista musi zwracać większą uwagę niż kierowca samochodu?
0: No na pewno musi zwracać uwagę na nawierzchnię, stan tej nawierzchni, dziury na drogach, jakie mamy porę dnia, bo to nocą też jeździ gorzej na motocyklu, warunki atmosferyczne. No i przede wszystkim musi zwracać uwagę na większą ilość rzeczy niż kierowca samochodu osobowego, ze względu na to, że nic nas nie chroni jako motocyklistów, tak?
1: Czyli po prostu są bardziej narażeni na drodze.
0: Tak, no zdecydowanie. No i też mówimy tak właśnie, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, czy też właśnie nawierzchnię, to też musi zwracać uwagę, czy nie ma piasku, kamieni i w ten sposób musimy oceniać realne zagrożenie na drodze.
1: A jak wygląda taki egzamin na motocykl w praktyce? Jak on wygląda?
0: Egzamin mamy z kategorii A, czy te A2, A1 czy AM. Odbywa się na początku na placu manewrowym. Tu trzeba zaliczyć zadania egzaminacyjne. Potem jest w ruchu drogowym, natomiast najwięcej problemów sprawia jednak ten plac manewrowy, bo tych zadań tam jest sporo i o nich trzeba zacząć głównie naukę na motocyklu.
1: Czyli to jest taki slalom po prostu, tak?
0: Tak, mamy tam slalom wolny, slalom szybki, mamy omijanie przeszkody, przejazd w kształcie cyfry 8, mamy hamowanie awaryjne, hamowanie w miejscu wyznaczonym, no i początek, czyli obsługa motocykla i przetoczenie motocykla.
1: Tak, w praktyce to jest trudniejsze, jazda motocyklem niż samochodem?
0: No zdecydowanie jest trudniejsze, tutaj musimy skoordynować tak naprawdę wszystko, do tego jeszcze musimy utrzymać równowagę i pilnować tego, co dzieje przed nami, za nami i koło nas tak naprawdę.
1: Spotykasz takich kursantów, którzy rezygnują w trakcie kursu, mówią, że to nie jest dla nich?
0: Zdarzyło się już takie sytuacje, że po prostu ilość godzin wyjeżdżona dalej nie przynosiła odpowiednich skutków, czyli motocykl nie był w pełni kontrolowany, a co za tym wiąże się, no, że na drogę strach wyjechać wtedy, prawda, więc zdarzało się rezygnacje.
1: Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez motocyklistów?
0: Myślę, że tutaj możemy na pewno wymienić nieodpowiednie używanie hamulca, tak? Bo hamulec jednak w motocyklu nieumiejętnie używany może spowodować upadek motocykla, na pewno nieumiejętne operowanie rogazem, czyli po prostu nadmierna prędkość, tak? Czyli motocyklista powinien przewidywać to, co się dzieje na drodze i wiedząc o tym, że nie zatrzyma się tak sprawnie jak pojazd samochodowy, prawda? Tutaj motocyklista musi przewidywać więcej, bo motocykl na śliskiej nawierzchni czy w zakręcie tak szybko nie wyhamuje. No i często zakręty się robią zbyt szerokie dla motocyklisty i się kończy tak, jak się kończy, prawda? Więc tutaj musimy na pewno wspomnieć o tym, żeby bezpiecznie jeździć.
1: Czy kierowcy aut powinni jakoś szczególnie zachowywać się wobec motocyklistów? Czy panuje taka niechęć wobec nich?
0: Myślę, że może nie te, co powinni, co mogliby po prostu bardziej nam ułatwić jazdę po drogach, choć i tak kultura jazdy się bardzo zmieniła. Pojazdy nam zjeżdżają, tylko mówiąc, robią nam troszkę miejsca więcej, więc kultura w Polsce się zmieniła wśród kierowców. Natomiast myślę, że mogliby jeszcze bardziej do tego przyłożyć się, żebyśmy się wszyscy na drodze pomieścili, prawda? Bo motocykl nie zajmuje jak dużo miejsca, tak jak pojazd. Więc myślę, że tutaj mogliby po prostu bardziej przyłożyć uwagę na to, by dojeżdżać do lewej bądź prawej krawędzi, żebyśmy się pomieścili, ale niektórych to drażni, po prostu krótko mówiąc, i nie chcą zjeżdżać motocykliście, bo czemu motocyklista ma przejeżdżać nie stojąc w korku, a ja muszę stać. No ale no, z tym się wiąże jedno ślad, że jednak nie potrzebujemy tyle miejsca, więc możemy gdzieś tam się powoli przecisnąć. Natomiast na pewno niechęć się bierze z powodu właśnie tego przyciskania się, że niektórzy motocykliści nie robią to w sposób umiejętny, czyli robią to zbyt szybko, zbyt gwałtownie, przez co kierowca też się może przestraszyć, bo pojazd, który go nagle wyprzedza w korku, jedzie z dużą prędkością i faktycznie kierowca samochodu osobowego może się przestraszyć, stąd później biorą się takie zdania, że nie lubimy jednośladów, tak? Niektórzy, tak?
1: Dużo się mówi o tych wypadkach motocyklistów, a ile w tym prawdy jest, że to w dużej mierze jest spowodowane, jest winą jest kierowca samochodu, a nie motocyklista?
0: Znaczy tak, może zacznijmy od tego, jeśli chodzi o te wypadki związane z motocyklami, to ja uważam, że każdy kierowca motocykla, i to jego ja uczę osobiście też na kursie, bo wiadomo, motocykle są przyjemne, są fajne, ale są przede wszystkim szybkie. Ja też uczę na kursie, że my jako motocykliści, wiadomo, jeździ się różnie, ale jedna zasada, dajmy się zauważyć, tak? Bo niejednokrotnie jest tak, że wyjeżdża pojazd z drogi podporządkowanej, owszem, on ma pierwszeństwo, przepraszam, pierwszeństwo ma motocyklista w tym przypadku, ale pojazd wjeżdżający z drogi podporządkowanej czasami nie jest w stanie dostrzec rozpędzonego motocykla, szczególnie na łuku drogi. I w tym momencie motocyklista, który jedzie z namioną przed kością, nie daje się zauważyć, no to pojazd osobowy, no, nie zauważy tego motocyklisty, no i wtedy biorą się te wypadki. Więc zasada pierwsza, no dajmy się zauważyć.
1: Czyli statystycznie rzeczywiście częściej winny jest kierowca?
0: No tak, kierowcy, no bo wiadomo, kierowcy wymuszają pierwszeństwo, tak, tylko że czasami nie są w stanie realnie ocenić tej odległości od tego motocykla, który, no, porusza się może z nadmierną prędkością. Natomiast jednokrotnie jest to już też prędkość motocykla normalna, przepisowa, a pojazd osobowy i tak gdzieś nie zauważa motocyklisty. Szczególnie to jest ważno, bardzo zauważane na początku sezonu. Kiedy jest mało motocyklistów, kiedy dopiero, jak powiem, sezon się budzi do życia, kierowcy osobówek, czy nie tylko osobówek, busów, ciężarówek, nie są jeszcze przyzwyczajeni do tych motocyklistów i wtedy jest najwięcej takich wypadków na zasadzie wymuszenia, bo kierowca samochodu osobowego szuka dużego obiektu. Z reguły jest to patrzenie kątem oka, czy jest duży obiekt, typu sam

0: wzroku, ciężarówka. A ten motocykl, który tam gdzieś w oddali jest, on ginie w tym momencie. Tak, jeżeli nie skupimy wzroku daleko przed siebie, wtedy motocykl nam ginie, a wtedy jest wymuszenie pierwszeństwa, tak?
1: Czy prędkość dozwolona u motocyklistów jest taka sama jak u samochodów?
0: Tak, bo tutaj mówimy o tych samych prędkościach.
1: Co jest takiego wyjątkowego w pasji motocyklowej?
0: Na pewno cała ta otoczka związana z wyglądem motocykla, z jego dźwiękiem, z różnorodnością motocykli, z tym ubiorem, czy buty, kaski, typu właśnie cały ten strój motocyklowy. Czujemy się troszkę wtedy tak, jakbyśmy się odcinali od całego, całej rzeczywistości. Na pewno dużo motocyklistów też lubi, jak się na nich zwraca uwagę. To też wiadomo, to się czyni poprzez swój ubiór i motocykl, tak? Na pewno też tutaj możemy zaliczyć ludzi, którzy jeżdżą motocyklami. Są to bardzo mili, przyjaźni ludzie, zawsze skorzy i chętni do pomocy. Przez to ten świat motocykli jest bardzo lubiany i zrzeszony, tak?
1: No właśnie, miałem się zapytać, czy motocykliści to szczególnie taka zrzeszona ze sobą grupa, taka zżyta?
0: Tak, myślę, że tak. Sam biorę udział wśród moich znajomych motocyklistów co roku, nawet parę razy w skali roku, udział w jakichś piknikach rodzinnych, w akcjach charytatywnych, w pomocach dla szpitali. Jeżeli tylko chodzi o sytuację, w której trzeba komuś pomóc, tutaj raczej nie ma zawahania, zawsze się znajdzie jakiś motocyklista, grupa motocyklistów, która wyrazi chęć i tą pomoc udzieli.
1: Są takie stowarzyszenia motocyklistów?
0: Tak, są takie, że tak powiem, wojewódzkie, czyli tam mamy jakieś parę grup w województwie naszym świętokrzyskim, które ze sobą się komunikują, jeżdżą na różne wyjazdy, wypady, a jak trzeba, to się zrzeszają właśnie w akcjach charytatywnych.
1: Jakie są rodzaje motocykli? Możemy chyba wymienić co najmniej.
0: Tak, no mamy tutaj podział, możemy podzielić na podział motocykli sportowo-turystyczne, turystyczne, mamy też motory bardziej poza drogę publiczną, w sensie, jeżeli mówimy o lasach, czyli enduro, możemy dołączyć jeszcze cruisery i chopper.
1: Jak dopasować swój motocykl? Powiedzmy taki pierwszy.
0: No na pewno tutaj powinniśmy zważać na jego moc, tak, prawda? Moc tutaj na pewno potrafi zrobić dużo problemów, więc myślę, że motocykl pierwszy nie powinien mieć nadmierną moc. Chociaż wiadomo, zależy od człowieka, bo nie każdy będzie od razu odkręcał do końca manetkę gazu. Natomiast myślę, że pierwszy motocykl powinien być wygodny, który da nam sporo doświadczenia na tych pierwszych kilometrach po ulicach, poruszając się po drogach.
1: A jak długo trwa sezon motocyklowy? Od kiedy do kiedy?
0: Sezon tak naprawdę trwa cały rok. To wszystko zależy od właśnie rodzaju motocykla i od przygotowania się do całego roku i od ubioru, prawda? Więc jeżeli ktoś jest zapalony motocyklistą i mu nie przeszkadza nawet lekko padający deszcz, nawet mocny deszcz, to będzie jeździł cały rok. Natomiast taki sezon stricte, gdzie większość motocyklistów jeździ, jest to, myślę, końcówka marca, kwiecień i końcówka października, początek listopada.
1: Nawet zimą też można jeździć?
0: Tak, no jeżeli warunki drogowe pozwalają, żeby to nie była warstwa śniegu ani lodu na jezdni, to zdarzą się motocykliści, którzy się poruszają po drogach wtedy. Odpowiednio było podgrzewane manetki, nawet podgrzewane siedzisko i można jeździć.
1: I tak jak powiedziałeś na początku, nagrzany asfalt na początku sezonu to jest coś, na co trzeba zwracać uwagę.
0: Tak, prawda? Opona motocykla jest dosyć mało stykowa z powierzchnią asfaltu, prawda? Mamy tutaj taki półksiężyc, no i tutaj, jeżeli opona nie jest rozgrzana, asfalt nie jest rozgrzany, to opona automatycznie bardziej potrafi się nam uśliznąć. I to zdecydowanie na początku sezonu się dzieje, gdyż asfalt zimny, opona zimna, nie mamy odpowiedniej temperatury, opona odpowiednio się nie klei do asfaltu, a im dalej w sezon, im wyższe temperatury, tym ta opona ma lepsze właściwości i się sprawdza dużo lepiej.
1: Jak byś się odniósł do tych takich mitów, które krążą wokół motocyklistów? Dam taki przykład, dawcy organów, jeden kamień na drodze i już po tobie. To takie cytaty, które często się słyszy. Wystrzeli ci opona i masz już kłopot. Jak byś się do tego ustosunkował?
0: No panuje takie przekonanie, może nie tylko przekonanie, są takie mity. No biorę się to wiadomo, jeżeli mówimy o pierwszym przypadku, to z nadmiernych prędkości, gdzie faktycznie motocykliści jest zdecydowanie za szybko w niektórych momentach, miejscowościach, gdzie nie powinno tego być. Stąd się wierzę, że bierze taki mit. Natomiast jeżeli chodzi o kamień na drodze, czy inne elementy typu właśnie opona, którą może wystrzelić, no tak, no jest tutaj bardzo duże ryzyko, ponieważ nieduży kamień może spowodować podbicie przedniego koła, co spowoduje momentalnie wywrotkę, a przy prędkościach, wiadomo, większych niż dozwolona w terenie zabudowanym, może spowodować to spore skutki. Co do wystrzału opony, myślę, że nie jest aż taki częsty przypadek, jednak motocykliści mają gdzieś z tyłu głowy, że opona motocykla powinna być w miarę dobra, sprawna, więc tutaj raczej dbają o to. Wiadomo, grupa jest taka, która dba, która nie dba, natomiast większość dba raczej o to, by opony w motocyklach były w dobrym stanie, dlatego tu się zdarza akurat rzadziej taki moment niż w pojazdach samochodowych.
1: Gdzie w regionie świętokrzyskim jeździć na motocyklu? Są jakieś takie popularne trasy, które może sam byś polecił?
0: No przede wszystkim na pewno te góry świętokrzyskie, mamy piękne trasy w kierunku Sandomierza, w kierunku Nowej Supi, Bozentyn, Krajno, teraz widokowy, zapora Biury, mamy naprawdę tutaj obszerny teren taki do jeżdżenia. Może to nie są kilometrowe trasy bardzo duże, ale bardzo fajnie można pozwiedzać tamtą stronę województwa świętoszyńskiego.
1: Wróćmy sobie jeszcze do tematu zwracania większej uwagi przez motocyklistę. Na co jeszcze? Jakie detale są ważne?
0: No tak, na pewno motocyklista musi widzieć więcej od kierowcy samochodosobowego. Zacznijmy to może od właśnie od bezpieczeństwa, bo jednak samochód osobowy wybaczy pewne błędy. Do tego tam mamy poduszki powietrzne, mamy blach. Tutaj motocyklista, jeżeli nawet jeździ przepisowo, jeździ tak jak wszyscy powinniśmy jeździć przepisowo, to i tak jest dużo bardziej narażony na niebezpieczeństwo, nawet w postaci małej przewrotki, więc tu motocyklista powinien myśleć do przodu dwa kroki, zawsze trochę więcej, żeby przewidywać pewne sytuacje, które mogą się przed nim wydarzyć. Czy to obserwacja przejść dla pieszych, bo wiadomo, że samochodem zatrzymamy się sprawnie, mamy cztery koła, tutaj przy dwóch kółkach możemy mieć poślizg, więc musimy na pewno zwracać uwagę dużo bardziej niż jadąc samochodem, musimy być skupieni. Uważam, że powinniśmy na motocykl zawsze siadać wypoczęci, w pełni przygotowani do każdej sytuacji, która może nas na drodze spotkać, żeby wyeliminować każdy możliwy błąd, który się może nam wydarzyć podczas tej jazdy.
1: Powiedzmy sobie może jeszcze o tym egzaminie, jak on w praktyce wygląda, bo powiedziałeś o tych zadaniach. Te zadania, te slalomy.
0: Tak, mamy tutaj przede wszystkim na początek zadanie obsługi motocykla, potem mamy sprawdzenie, czy dany kursant umie przetoczyć motocykl. No motocykl też swoje waży, stąd też się bierze, pewnie bierze takie zadanie egzaminacyjne. Natomiast później przechodzimy do zadań już z jazdy na placu manewrowym. Są to zadania z prędkości wolnych, czyli typu właśnie zawracania, ponieważ do tego możemy przyrównać zadanie jazdy w trakcie cyfry 8, jako zawracanie na jezdniach. Mamy przejazd slalomu wolnego, jest to przejazd dwukrotny. To też są zadania, które odbywają się przy małych prędkościach, które później weryfikuje nasze parkowanie na mieście, gdziekolwiek jakieś manewrowanie przy supermarketach. Mamy następnie zadania szybsze, czyli na przykład omijanie przeszkody z lewej i z prawej strony. To też będzie weryfikowało później na drodze nasz czas reakcji względem, nie wiem, piłki, która przyleci nam przez jezdnię zwierzęcie, czy nawet na przeszłość dla pieszych, żebyśmy mieli umieć sprawnie ominąć przeszkodę, czyli czas reakcji tutaj. Następnie mamy też slalom szybki. Jest to slalom między pachołkami. Tutaj liczy się czas przejazdu. To się przełoży na drodze też właśnie w stosunku do omijania jakichś przeszkód, szybkiej reakcji, czy umiemy pracować rollgazem, bo oczywiście te wszystkie zadania to są i nic innego operowanie wszystkim, czyli rollgazem, hamulcem, sprzęgłem, jakże i balast ciałem, tak? To nie jest tylko takie suche przejechanie zadania egzaminacyjnego. Przynajmniej ja tak staram się uczyć kursantów, aby umieli operować każdym manetką tutaj w motocyklu, każdym możliwym sposobem.
1: Powiedziałeś, że trzeba być wypoczętym przede wszystkim, tak, siadając na motocykl, a jak się przygotować ubiorem? Jaki strój jest ważny?
0: Tak, właśnie co do ubioru, wiadomo, lato kusi do tego jeździć na krótki rękaw, tak zwanego na stróbka, tak? No, nie powiem, jest to może i przyjemne, jak mamy powiew wiatru, natomiast tutaj myślę, że powinniśmy troszkę za bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo. Na pewno spodnie motocyklowe, czy to jeansowe, skórzane, czy materiałowe, do tego buty motocyklowe też by się zdały powyżej kostki z twardymi podeszwami i z czubkiem palców, oczywiście też twardym. Kurtka motocyklowa, tu tak samo mamy wybór od skórzanych po zwykłe kurtki, po skórtki materiałowe. Mamy też do wyboru zbroję, co na przykład jak komuś bardzo doskwiera lato. Zbroja motocyklowa jest cała z siatki, poza miejscami, gdzie są oczywiście ochraniacze typu barki, plecy i łokcie. No i rękawice motocyklowe też to powinno być. Ogólnie motocykl powinien zadbać o to, bo tak naprawdę ubiór to jest bezpieczeństwo. W tym przypadku my sami musimy zadbać o ten ubiór i my sami powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo, kupując takie ciuchy, które nam sprawią, że chociaż odrobinę tego bezpieczeństwa na motocyklu będziemy mieli.
1: No i kask.
0: No kask to mówimy tak, jak najbardziej, nie powinniśmy tutaj żałować pieniędzy na kask, nie szukać najtańszych ofert, które są na rynku, tylko jednak zasięgnąć języka, czy to na forach internetowych, czy w sklepie motocyklowym, aby ktoś nam dobrał kask do naszej jazdy i ten kask, żeby też był odpowiednio bezpieczny, bo nie oszukujmy się, głowa tutaj w tym momencie jest najważniejsza, tak?
1: A jakie wykroczenia najczęściej popełniają motocykliści? To jest przekroczenie prędkości, chyba, prawda?
0: Tak, no, najczęściej jest to przekroczenie prędkości w terenie najczęściej zabudowanym, wiadomo, prawda? Mówimy tu o też wyprzedzaniu na trzeciego, podwójne linie ciągłe, coś to się zdarza wśród motocyklistów najczęściej.
1: Czyli możemy sobie podsumować, jeździć na motocyklu, ale wszystko z głową.
0: No pewnie przede wszystkim bezpieczeństwo, tak? Zadbajmy o nas, zadbajmy też o siebie, zadbajmy o innych przede wszystkim na drodze i wszyscy starajmy się na tej drodze pomieścić.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Paweł Tkacz, instruktor nauki jazdy, był moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Świętokrzyskie musi rozwijać się na sportowo. Nasz region nie wypada najlepiej na tle pozostałych województw pod wieloma względami. Piłkarsko powinno to wyglądać lepiej, gdyż nie brakuje u nas zdolnych zawodników. Pomóc w rozwoju mogą byli koroniarze Kamil Kudera i Jacek Kiełb, którzy stworzyli wyjątkowy projekt mający na celu podnoszenie umiejętności młodych piłkarzy. Gośćmi Radia SK są osoby mocno kojarzone z Koroną Kielce, były piłkarz i trener pierwszego zespołu Kamil Kudera i Jacek Jacek Kiep, piłkarz 50-lecia Korony Kielce. Cześć panowie, witam was.
2: Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Obaj napisaliście piękne historie w Koronie, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o waszym projekcie, w który obecnie angażujecie się najmocniej. Wszystko zaczęło się bodajże w październiku, kiedy powstała właśnie szkółka piłkarska, którą obecnie prowadzicie. Powiedzcie, czy odczuwacie coś takiego, że jesteście autorytetem i wzorem dla tej młodzieży, biorąc pod uwagę, że obaj napisaliście piękne historie w Koronie na poziomie ekstraklasy?
2: To znaczy ja myślę, że w jakimś stopniu na pewno tak, ale ja też bym nie chciał, żeby dzieci przychodząc na trening czuły jakiś stres, bo to bardzo często widać nie tylko na treningach szkółki piłkarskiej, ale też jak dzieci przychodzą na treningi indywidualne, ten początek widać, tak? Te, które już się zaadoptowały, które są już po raz kolejny u nas na treningu, wiadomo, już takie relacje między nimi są zdecydowanie łatwiejsze, tak? My się nie widzimy, tak jak w akademiach, czasami co drugi, co trzeci dzień z tymi dziećmi, staramy się z nimi, wiadomo, jak najczęściej, ale jak już dziecko złapie taki kontakt z nami, taki bardziej luźny, tak? Przed treningiem, wiadomo, zawsze coś tam porozmawiamy czy coś, ale podczas treningu to już przynajmniej ja jestem bardzo wymagający, czasami nawet widać u mnie te emocje, ja chcę bardzo dużo przekazać tym dzieciom, ale to też jest forma dla mnie nauki, bo ja też się rozwijam, staram się to robić jak najlepiej. Staramy się te wszystkie takie rzeczy, a propos nie tylko odżywiania, ale dodatkowych jakichś treningów, jak najbardziej na tak wprowadzamy i ja cały czas mówię, żeby dzieci, w szczególności rodzice, omijały różnego typu takie szybkie fast foody czy coś, żeby nie jedli tego przed treningami, że jednak to można zastąpić jakimś owocem, jakimś batonikiem energetycznym. Są zdecydowanie lepsze rzeczy i myślę, że dzieci, jak my już będziemy od takiego małego im wpajać, właśnie mniej więcej takie praktycznie podstawy, tak, o których my tak naprawdę dowiadywaliśmy się może później niż takie dzieci, bardzo mocno im to wyjdzie wszystkim na plus.
1: A te wasze nazwiska przyciągają nowych adeptów futbolu do waszej akademii. Sami jesteście chyba taką najlepszą reklamą waszej szkółki, prawda?
3: Wiesz co, myślę, że nazwiska na pewno nie przeszkadzają. One pewnie pomagają i jesteśmy kojarzeni. Natomiast jakość tej pracy, tak? Jakby jeszcze zahaczając o poprzedni temat, ale on się powinien uzupełnić. Ten ogólny rozwój, właśnie po to między innymi powołaliśmy fundację. Dlatego, żeby my nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. My oczywiście znamy się, my znamy podstawy żywienia, tego wszystkiego, okej. Natomiast jesteśmy otwarci na współpracę i ta fundacja da możliwość współpracy, bo jeżeli ktoś się zna na wadach postawy, to jest naprawdę dzisiaj duży problem. Dzisiaj wychowanie podstawowe, wychowanie fizyczne, wiemy o tym, że trzeba to robić lepiej i więcej, tak? Ale my tego też nie damy rady zrobić, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę, mamy pewne pomysły co do może ludzi i zakresów tego, w jaki sposób jeszcze pomóc, jeszcze może przebadać, może dać dodatkowe narzędzia rodzicom i dzieciom też do tego, żeby pewne rzeczy korygować, niwelować. Jesteśmy otwarci, będziemy taką opcję, powiedzmy, dawać do tego, żeby wszyscy mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy, niekoniecznie może naszej. Być może wejdziemy w współpracę z daną instytucją, która nam to zagwarantuje, którą wiedziemy, że okej, jest to fajny dodatek do tego całościowego treningu i procesu rozwoju młodego człowieka. Jeżeli on... Okej, dzisiaj każdy chce grać w piłkę, ale wiemy, że procent tych piłkarzy jest bardzo mały. Ale finalnie, jeżeli będziesz pracował nad sobą, będziesz lepszym człowiekiem, bo sport przede wszystkim łączy, rozwija, kształtuje. Będzie to wszystko dla ciebie na plus w życiu. Nie wiem, czy będziesz piłkarzem, ale na pewno będziesz człowiekiem zdrowym. To jest jakby dla nas najważniejsze. Sprawia nam to ogromną radość i to jest najważniejsze, patrzeć jak ci chłopcy rosną. Za chwilkę startują ligi, bo to też chcemy troszeczkę my osobiście się więcej zaangażować, żeby mieć też pogląd na to, w jaki sposób danemu zawodnikowi możemy pomóc. Czyli tutaj dojdzie do tego obserwacja tych meczów, w miarę możliwości oczywiście, które ci chłopcy rozgrywają i po prostu ukierunkowanie treningu na konkretne rzeczy i konkretne, powiedzmy, braki w tym, co my dostrzeżemy, bo tak jak powiedzieliśmy, te małe grupy, jesteśmy w stanie dzisiaj tak, może złe słowo to selekcjonować, ale dobierać pod kątem treningowym, żeby w miarę te pozycje na boisku i też detale, nad którymi pracujemy, żeby one były spójne, bo to jest dla nas bardzo ważne, bo zdajemy sobie sprawę, że przychodzą do nas młodzi piłkarze, czy też adepci piłki, szukają u nas doświadczenia, tego, którego nie zdobędziesz, tego się nie nauczysz. Praktyka, jaką posiadamy, czyli gra w europejskich pucharach, czyli gra na najwyższym poziomie, to naprawdę jest coś, czego nie... To po prostu musisz przeżyć i pewne sytuacje boiskowe tym chłopcom nakreślić i w tym kierunku idziemy.
1: To powiedzmy sobie o tej fundacji jeszcze przy okazji. Co to jest za fundacja, jak się nazywa i jakie są główne założenia?
3: To fundacja Wychowani na Boisku, tak, i tak się nazywa i ona już jest pełnoprawnym podmiotem i już zaczyna funkcjonować. Głównym celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi, tak, i fundacja otwiera pewne furtki. Wiadomo, że na pewne rzeczy trzeba czasu, ale stworzenie warunków dla dzieci, młodzieży, dostępności do sportu, to jest dla nas najważniejsze, tak, bo jedno nie wyklucza drugiego. Wyjdziemy z taką ofertą niedługo do firm, do ludzi prywatnych, którzy będą chcieli wspierać taki podmiot jak fundacja i myślę, że to będzie z korzyścią dla ogółu, tak, i w tym kierunku to powołaliśmy i mam nadzieję, że będzie fajny odzew z tego.
1: Nie mogę nie zapytać, co w przypadku, gdy trener Kamil Kudzera otrzyma ofertę klubu z Ekstraklasy czy też pierwszej ligi i zechce ją przyjąć?
3: Co w przypadku? Myślę, że na tyle zbudowaliśmy dzisiaj już fundamenty pod to, żeby to funkcjonowało. Natomiast jakby warunkiem i myślę nienegocjowalną rzeczą jest taką, że jeżeli zaangażowaliśmy się wspólnie, jest to podmiot, który stworzyliśmy wspólnie, to w momencie, kiedy ja pójdę gdzieś do pracy, będę starał się zastrzec to, żeby w tym uczestniczyć. Naprawdę dzisiaj nieważne, gdzie pracujesz, jesteś w stanie przyjechać. Nie wiem, czy to będzie 3 razy w tygodniu, ale jesteś w stanie się pojawić, jesteś w stanie się zaangażować. Także to, myślę, nie stanowi żadnej bariery.
1: A jak odczuwasz taki przeskok między pracą z pierwszą drużyną Korony a szkoleniem takim dzieci i młodzieży?
3: Wiesz co, kurde, to jest fantastyczne. Ja jak przychodzę z tego trening profesjonalny, nazwijmy to, z zespołem takim seniorskim, to jest zupełnie inna praca. Zupełnie inna praca, zupełnie inni ludzie, inne nastawienie, czasami niwelowanie złych nawyków. Tutaj masz gąbki otwartych ludzi, którzy przychodzą do ciebie i oni chcą od ciebie konkretnych rzeczy, tak? Chcą pomocy, chcą rady. Dla mnie osobiście ja dzisiaj czuję się naprawdę fantastycznie. Wręcz się nie mogę doczekać tego, aż będzie trening, tak? I znowu będę mógł popracować. Jest to inna praca, ale naprawdę mega fajna i przede wszystkim mega fajna misja i to jest najważniejsze dla mnie. Jestem przy piłce innej, ale jestem cały czas przy piłce, cały czas to czuję i też do tego wszystkiego trzeba dystansu.
1: Ty jak byście ocenili kielecką infrastrukturę sportową? Jakie są u nas warunki do treningów? Czy jest problem w ogóle z boiskami?
3: Czy jest problem? Myślę, że czy problem? Na pewno chcemy więcej. Bo widać dzisiaj, jak to jest, jak duże zapotrzebowania są, jak duże dzieci chce trenować. Dzisiaj to jest chyba, z tego co się nie mylę, około 4000 dzieci trenuje. Jest zrzeszonych w szkółki, w akademie i tak dalej. To jest bardzo duże dzieci. Nie możemy tego wypuścić. Musimy dać im absolutnie wszystko, co można dać. Wiemy, że też niektórzy ludzie pracują na to, żeby to rozwijać. Dlatego my też, jakby gdy spotkaliśmy się z ludźmi, z przedstawicielami miasta, z przedstawicielami Mosiru, naprawdę są otwarci. Naprawdę są otwarci. My nie chcemy od tego miasta ciągnąć. My chcemy zainwestować też swoje pieniądze w to, bo tak uważamy, że to jest normalna droga tego, że jeżeli chcemy coś od kogoś, to trzeba coś od siebie dać. I my pomożemy w budowie tej infrastruktury, ale no musimy dostać, powiedzmy, konkretne rzeczy do tego, żeby móc zainwestować też swoje pieniążki w to, bo to nie są też małe kwoty, tak, ale myślę, że trzeba tu naprawdę się mocno rozwijać, tym bardziej, że teraz chyba bardzo, bardzo na 2025 są bardzo mocne gdzieś tam granty, dotacje na to, żeby o tą infrastrukturę powalczyć i dlaczego mamy tego nie robić.
1: Już tak powoli kończąc, zapytam, macie już plan na swoją szkołę, co chcecie osiągnąć, jakie cele przed sobą stawiacie, już macie taki plan?
2: Plan taki finalny, myślę, że ciężko postawić sobie taki target końcowy, że dążymy do tego i koniec. koniec, kropka. Myślę, że to jest cały czas rozwijanie się. To, co Kamil wcześniej powiedział, szukanie tutaj rozwoju poprzez łapanie i wchodzenie w jakąś współpracę z różnymi jednostkami sportowymi i skupienie się tutaj na tym, żeby z treningu na trening to wyglądało coraz lepiej. My się naprawdę staramy, żeby to było profesjonalnie. Wiadomo, nie zawsze tak wychodzi, bo są momenty w treningu, w których trzeba gdzieś dzieciom pewne rzeczy gdzieś wytłumaczyć. Każdy będzie dorastał, ale pamiętajmy, że co chwilę też będą przychodziły nowe dzieci, tak? I ta praca cały czas się tak będzie kręcić, a my będziemy tylko i wyłącznie szczęśliwi, jeżeli już za jakiś czas zobaczymy, że mamy jakichś zawodników, którzy rzeczywiście złapali jakiś poziom i będą mogli w przyszłości powiedzieć, że też troszeczkę tej szkółce piłkarskiej troszkę zawdzięczają. No, bylibyśmy naprawdę bardzo wdzięczni. Na tym chcielibyśmy się w tym momencie skupić. Nie mamy jakiegoś takiego końcowej mety, że dążymy do tego i koniec, kropka. No nie, no ile będzie można, tyle się będziemy chcieli rozwijać i to jest nasze takie właśnie hasełko na to wszystko.
1: To czego wam życzyć na sam koniec? Co wam daje taką satysfakcję? Jakie macie marzenia do spełnienia?
3: Czego nam życzyć? Ja myślę, czego życzyć Kielcom ogólnie, województwu, tak, żebyśmy się po prostu nie zatrzymywali. Idźmy po swoje i dążmy do tego, żeby właśnie tego deadline'u nie było, żeby nie było tej mety. Cały czas walczmy o coś więcej, tak, jeżeli w naszym przypadku zbudujemy boisko, będziemy mieć swoją bazę, będziemy dążyć do tego, żeby tego było więcej i to jest naturalna rzecz. Cieszmy się tym, co mamy, walczmy o to, co jest przed nami. Nie wiemy, nie ma nigdy meta, nigdy w sporcie nie istnieje, tak, zawsze pojawiają się nowe wyzwania i na te nowe wyzwania mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć jako duża grupa kieleckich, nazwijmy to, trenerów i inicjatorów sportowych do tego, żebyśmy się naprawdę czuli mocni, czuli potrzebni i przede wszystkim, żebyśmy byli razem, bo to jest dla nas najważniejsze. Piłka nożna w Kielcach ma łączyć ludzi i mam nadzieję, że wkrótce bardzo mocno do tego dążymy i staramy się też do tego doprowadzić, żeby wkrótce usiąść przy stole przysłowiowym i porozmawiać ze wszystkimi, absolutnie ze wszystkimi, bo ktoś, kto jest w sporcie, na pewno chce dobrze. A pojawiają się różne głosy, dlatego trzeba to wszystko zjednoczyć i iść w jednym kierunku pod tytułem rozwój i przyszłość Świętokrzyskiego.
2: Musimy jeszcze tylko pamiętać, że my tego nie robimy tylko i wyłącznie dla siebie, dla naszego widzimisię, tylko dla rozwoju dzieci, tak? I to powinien być nasz wspólny cel. Rozwój każdego dziecka. Naprawdę. Każdego. My wiemy, że jesteśmy w stanie pomóc każdej akademii, każdemu dziecku i bardzo mocno wierzymy, że dojdzie do właśnie między innymi takiego spotkania i obierzemy taki wspólny cel. Bo jednak nie chcemy, aby to był wyścig o dzieci, tylko żeby to był o to, żeby mieć takie dziecko, tylko żeby to był wyścig o rozwój każdego dziecka, żeby każde dziecko miało możliwość rozwoju, czy to jest akademia, czy to jest szkółka, nieważne. To jest współpraca, proszę pamiętać, absolutnie żadna konkurencja. Gdybyśmy chcieli zrobić taką konkurencję, to byśmy założyli akademię. I myślę, że to wtedy mogłoby być tak odbierane, ale to jest szkółka, szkolenie każdego dziecka, rozwoju i jeżeli tylko my będziemy mogli też pomóc jakiejś akademii, czy jakiemukolwiek innemu tworowi piłkarskiemu, to my zawsze jesteśmy na to chętni i otwarci, tym bardziej, że właśnie za chwilę ruszamy na taki turniej charytatywny. Też bardzo mocno będziemy działać właśnie w tym kierunku, żeby nie tylko trenować, ale też żeby pomagać, bo są takie osoby, które potrzebują tej pomocy. No ale to więcej takich informacji właśnie na naszej stronie Szkółka Piłkarska na Facebooku. Proszę sobie śledzić Jacka Kiełba i tak samo na nowo założonej fundacji WMB Wychowanie na Boisku i tutaj będzie coraz więcej informacji. Jeżeli będziemy mieli ludzi, którzy będą chcieli nam pomóc i będą w stanie, to jak najbardziej zapraszamy, bo nie ukrywamy, że nie jesteśmy w 100% w stanie wszystkiego sami załatwić, jednak tej pomocy będziemy potrzebować.
1: I tutaj postawimy kropkę. Kamil Kuzora, Jacek Kieł byli moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
4: Magazyn lokalny. Od dziecka interesuje się modą. Obecnie prowadzi serię Jak się noszą Kielce na TikToku i Instagramie. Olga Perczak-Buda pokazuje w ten sposób, że kielczanki potrafią być modne.
5: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Olga Perczak-Buda, która prowadzi serię Jak się noszą Kielce na Instagramie i TikToku i zresztą działa szeroko w social mediach. Cześć Olga.
6: Cześć, dzień dobry wszystkim.
5: Chciałabym, żebyśmy poznali Cię trochę bliżej. Skąd w ogóle pochodzisz? Jesteś Kielczanką?
6: Tak, jestem Kielczanką, urodziłam się w Kielcach i tak naprawdę tutaj większość swojego życia spędziłam. Miałam krótki epizod na studiach w Warszawie, natomiast zdecydowałam się też wrócić do Kielc, dlatego że jest to moje miasto rodzinne i ja się tutaj po prostu czuję jak ryba w wodzie.
5: Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie modą?
6: Chyba od dziecka. No to też jest bardzo związane z tym, że moja mama uwielbia ubrania, uwielbia się stylizować i to też gdzieś tam u mnie się mocno zakorzeniło właśnie przez mamę, przez moją ciocię zresztą, bo wychowywałam się głównie wśród kobiet w domu. Zdecydowanie żeńska część była dominatorami. Natomiast myślę, że właśnie to tak z czasem u mnie coraz bardziej się rozwijało. Ja też zawsze wyrażałam się właśnie przez ubrania. Ja pamiętam jak w szkole, w liceum chciałam być taką indywidualistką, szukałam swojego stylu. Niekoniecznie zawsze nauczyciele to lubili, więc miałam czasem z tym problemy, jak wyglądam w szkole. Natomiast tak jak mówię, no to cały czas rozwija się we mnie, to jest taka pasja, no to jest po prostu rzecz, która sprawia mi niesamowite szczęście w moim życiu.
5: Przed nagraniem zdradziłaś, że bardzo lubisz nosić marynarki, a ogólnie tak. Jak byś opisała też ten swój styl?
6: Myślę, że w tym roku on mocno się ugruntował, jeżeli chodzi o mój styl. Bardzo polubiłam minimalizm, klasykę, co też jest właśnie związane z marynarkami, ponieważ uważam, że to jest idealny dodatek do garderoby, jeżeli chcemy się ubierać właśnie klasycznie, ale nie nudno, czyli zakładamy coś na siebie w formie marynarki bądź jakiejś fajnej vintage kurtki, no i wtedy tworzy nam się mega ciekawa taka warstwowa stylizacja, więc to zdecydowanie, jeżeli chodzi o taki mój konik, to są marynarki.
5: A skąd wziął się pomysł na ten content, który robisz w social mediach? Ogólnie na prowadzenie tych kanałów?
6: Od zawsze, odkąd pamiętam, w 2012 chyba roku powstał Instagram, ja już wtedy zaczynałam działać. Poprosiłam mojego tatę, żebyśmy wybrali się do sklepu, żeby kupić iPhone'a, bo wtedy pamiętam, że Instagram był tylko kompatybilny z iPhone'em. Także już wtedy zaczęłam swoją działalność, no i zawsze chciałam właśnie pokazywać to, jak się ubieram, trochę swojego życia, natomiast od pewnego czasu mocno zakorzeniłam się w tym, że jednak moda stricte i pokazywanie tego, co lubię, co noszę i też pomaganie ludziom w tym, jak się stylizować, no bo nie ukrywajmy, ale takie filmiki w social mediach są teraz ogromną dawką inspiracji dla ludzi i to tak naprawdę mnie mocno zmotywowało, żeby iść w tym kierunku, bo zawsze gdzieś tam dostawałam komplementy, że fajnie wyglądam, a skąd mam to, a gdzie kupuję takie rzeczy, a gdzie takie, więc to jest taka duża motywacja była właśnie do prowadzenia mojego kontentu modowego.
5: Czyli ludzie reagują, piszą do ciebie też w wiadomościach prywatnych, dopytują?
6: Tak, dokładnie. Teraz właśnie odkąd w ogóle powstała cała seria Jak się noszą Kielce, bardzo dużo mam co chwilę zapytań, skąd jest to? Teraz nawet są pytania, gdzie chodzę do fryzjera, więc naprawdę trochę się z tym, że tak powiem, nieśmiało czuję, ale bardzo się cieszę, że w końcu jakby jest odbiór i ludzie zaczęli doceniać i jakby angażować się w to, co właśnie teraz tworzę.
5: Właśnie, Jak się noszą Kielce? Co to jest za seria?
6: Jak się noszą Kielce to seria, która ma na celu pokazać, że Kielczanki potrafią się stylowo, fajnie i modnie ubierać, że my mamy swój styl, więc na moim celu jest po prostu chodzenie po ulicy Sienkiewicza, bądź tutaj w centrum i szukanie stylowych kobiet, które chętnie podzielą się dla mnie, do moich obserwujących, co mają dzisiaj na sobie.
5: Jak reagują te osoby, do których podchodzisz?
6: To zależy. Zdecydowanie większość osób bardzo fajnie reaguje. Już gdzieś nawet jakieś dziewczyny, kobiety zauważają, że ja to ja, że prowadzę tą serię. Fajny jest odbiór, natomiast jest dużo też odmów niestety. Tutaj zazwyczaj odmowa jest na zasadzie, że ktoś się wstydzi, nie chce się pokazać, albo że źle wygląda. No co jest w ogóle kompletnie niezgodne, bo uważam, że naprawdę dziewczyny wyglądają super w Kielcach, dlatego ta seria galeria powstała, bo uważam, że akurat Kielce dotychczas poza działalnością taką, jaką jest Off Fashion i ten konkurs dla projektantów, no mało ma związane z modą i z racji takiej, że ja tu jestem, ja kocham to miasto, uwielbiam tu żyć, to tu chciałam coś takiego pokazać, że w Kielcach też jest fajnie, też potrafimy się ubrać, więc no apeluję do dziewczyn, żeby nie wstydziły się dzielić, co mają na sobie.
5: Właśnie uprzedziłaś już moje pytanie po trosze, jak się noszą kielczanki? A do panów też podchodzisz, czy nie?
6: Do panów jeszcze nie podchodzę. Nie. Podeszłam raz do chłopaków, bo miałam taki pomysł na to, żeby pokazywać też, jak się noszą Kielce nocą, czyli po prostu łapać ludzi i pokazywać, co mają na sobie, wychodząc, że tak powiem, w cudzysłowie, na miasto. Natomiast głównie tutaj grupą docelową tych treści są na razie kobiety. Mężczyźni też się odzywają. Mam komentarze od mężczyzn, którzy bardzo aprobują stylizację niektórych pań. Natomiast jak się noszą kielczanki? No każda z nas ma super styl, zdecydowanie. Aż mnie to po prostu czasem zadziwia, jak pięknie potrafią wyglądać dziewczyny czy kobiety w Kielcach na ulicy. Przede wszystkim bardzo mi się podoba to, że my jako kielczanki bardzo lubimy szukać właśnie perełek. Dziewczyny szukają części swoich stylizacji na bazarach, w lumpeksach, na Vinted. No to jest niesamowite, że my potrafimy się świetnie ubrać stylowo, klasycznie i przede wszystkim niskobudżetowo, tak, że pokazujemy, że nie musimy być ubrane od góry do dołu w Chanel, co oczywiście tego nie krytykuję, ale właśnie uważam, że ta seria cieszy się takim powodzeniem, że pokazuje, że kobiety potrafią się ubrać fajnie i budżetowo w Kielcach.
5: Właśnie chciałam zapytać, jakie jest twoje podejście do tych ubrań z drugiej ręki? Co myślisz, czy kupujesz, czy właśnie second handy stawiasz na nie, czy niekoniecznie? Co o tym myślisz?
6: Ja kocham lumpeksy, uwielbiam second handy. Na Vinted, jeżeli chodzi o zakupy z drugiej ręki online, też czasami się pojawiam, natomiast tam bardziej sprzedaję ubrania niż je pozyskuję. Natomiast wracając do second handów, też kocham i to też jest zasługa mojej mamy, bo jak byłam dzieckiem, to jeździłyśmy na lumpeksy, pokazywała mi fajne miejsca, oczywiście niestety do tej pory one już się nie utrzymały, ale bardzo lubię chodzić do lumpeksów. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w stanie tam znaleźć naprawdę niesamowite rzeczy. Tutaj odniosę się stricte do marynarek, bo ja w lumpeksach po prostu chodzę na łowy marynarkowe. I w cenie 30, 50 do 100 zł max jesteśmy w stanie znaleźć super jakościową marynarkę, nie wiem, 100% bawełna, podszewka z wiskozy, tak? Nie jest to poliester, coś, co się upocimy, niefajnej jakości materiały, tylko rzeczywiście to są dobre jakościowe produkty, które tak naprawdę mamy ze sobą na lata, no bo marynarkę kupimy dobrej jakości, to mamy ją w garderobie i ona dorasta razem z nami tak naprawdę.
5: Ale przed tobą też nowa seria. Jaka to będzie seria, o czym będzie mowa?
6: Tak, no właśnie w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałam, że ja kocham szukać w lumpeksach marynarek, więc to jest moja kolejna seria. Ona się będzie nazywała, tak myślę, na razie jeszcze nie jestem pewna, ale właśnie lumpeksowy tour, czyli gdzie znaleźć marynarki w Kielcach. I to również będzie seria stricte do kielczanek, gdzie będę po prostu chodzić po tych swoich lumpeksach i pokazywać, jak szukać marynarek, gdzie można znaleźć te marynarki, czym się w ogóle tak naprawdę kierując, wybierając marynarki z lumpeksu. Więc to będzie kolejna seria na moim profilu.
5: A coś o bazarach?
6: O bazarach, tak jak najbardziej będzie też, kolejne będą kontynuacje, dlatego że ta pierwsza część bardzo duży miała fajny, pozytywny odzew. Dużo dziewczyn w ogóle się mnie pytało, a które to stanowisko, gdzie znalazłaś te spodnie, czy w ogóle nawiązał się taki dialog, że dziewczyny zaczynały pisać, że kto będzie na bazarach, kupi spodnie, ja mu wyślę, zapłacę i proszę mi przesłać spodnie, więc jest też samowite. Bardzo fajne. Więc tak, bazary też jak najbardziej. No akurat tutaj, jeżeli chodzi o bazary, to jest tak pół na pół, dlatego że o tyle, o ile w lumpeksach jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę za dobrą cenę super jakościowe ubrania, marynarki z dobrym składem, no to już na bazarach niekoniecznie. Natomiast dla takiej anegdotki powiem, że z mojej poprzedniej serii właśnie, gdzie szukałam spodni, takich szerokich, zwiewnych, to znalazłam czarne spodnie za 20 zł, szerokie, z luźną nogawką i z wysokim stanem, gdzie skład to było 50% wiskoza, 45% poliester i 5% elastan. Więc skład jest o wiele lepszy niż spodnie z Zary tego samego typu za 150 zł. Więc to jest akurat fajna część, że w bazarach też można znaleźć super rzeczy i lepsze jakościowo niż w sieciówkach.
5: No pewnie trzeba troszeczkę też czasu poświęcić, bo tak jak w lumpeksach, bo to jednak jest czasochłonna rzecz, żeby coś tam znaleźć, szczególnie w lumpeksach, prawda?
6: Tak, dokładnie, no i też warto sprawdzać skład, zanim zdecydujemy się na jakiś zakup.
5: Czyli stawiasz na teraz zresztą ta świadomość konsumentów wzrosła, jeśli chodzi o to, co kupujemy. Wcześniej nie patrzyło się tak na te metki.
6: Nie, kompletnie. Ani nie patrzyłyśmy na to, co mamy na sobie, czy mamy tkaninę i materiał, który pozwala nam oddychać. No a nie oszukujmy się, jak jest lato, upał 35 stopni, 30 stopni, no to jednak miło jest założyć coś, co oddycha razem z nami, tak? Tkaninę, która jest dobra, materiał typu bawełna, czy właśnie wiskoza, a nie poliester, więc bardzo się cieszę, że wszystko to idzie w tym kierunku, że my jesteśmy coraz bardziej świadome, że okej, konsumpcjonizm jest cały czas i jakby nie ukrywajmy, że tego nie ma, no bo gdyby nie było, to wszystkie po prostu sieciówki by padły, ale fajne jest to, że zwracamy na to uwagę, że szukamy perełek, które są przede wszystkim dobre jakościowo i dobre cenowo.
5: Na Instagramie, jak cię podglądałam, to gdzieś blisko 7 tysięcy obserwujących, prawda?
6: Tak.
5: Zbliżasz się. A na TikToku jak to wygląda? Nie mam TikToka, więc muszę zapytać.
6: Na TikToku, jeżeli chodzi o obserwujących, to pierwsza rolka dała ogromny boom, bo z tej pierwszej rolki, która też była pierwszą rolką na Instagramie, przybyło 1000 osób, a z racji takiej, że ja w ogóle nie prowadziłam wcześniej TikToka, przyznam się bez bicia, randomowo po prostu wrzucałam jakieś filmiki, które zmontowałam i raczej odbiór tego w ogóle żadny był zerowy, bardziej znajomi lubili moje filmiki, które wcześniej publikowałam i po tym pierwszym odcinku przybyło 1000 osób, więc też całkiem sporo, jak tak, z jednego filmiku. Teraz jest ponad 1000, no ale zaczynałam przed moim pierwszym odcinkiem, jak się noszą Kielce, z 80 obserwującymi.
5: No to wzrost jest dosyć spory.
6: Tak.
5: A jak myślisz, jak osiągnąć ten sukces w social mediach? Czy to jest tak, że, bo jak podglądałam ciebie, to u ciebie też widać takie wysokie poczucie estetyki, nie tylko to, jak ty wyglądasz, ale te zdjęcia, to wszystko jest utrzymane w takim fajnym klimacie, tonie. Bardzo to widać na pierwszy rzut oka, nawet kolorystyka.
6: Dziękuję przede wszystkim. Natomiast myślę, że najważniejszą rzeczą w social mediach to jest dawanie wartości ludziom. I to zawsze, znaczy zawsze, to obecnych czasach przekłada się, powiedzmy, że na sukces właśnie na Instagramie czy na TikToku, kiedy my nie tylko wrzucamy właśnie ładne zdjęcia, ładne filmiki, ładnie zmontowane rolki pod super piosenkę, tylko teraz ludzie szukają czegoś, wartości. Więc ja myślę, że właśnie ostatnio przez ten miesiąc cały mój profil zmienił się mocno i to, jaki content publikuję. I właśnie to bardzo fajny odbiór wywiera u ludzi, dlatego że widzą po prostu, że można ubierać się fajnie, stylowo i budżetowo.
5: A czy myślisz, że teraz w ogóle możemy mówić o takiej rzeczy jak moda? Czy coś jest modne, niemodne? Czy to teraz się troszeczkę tak zaciera, że tak naprawdę możemy nosić wszystko, tylko odpowiednio dobrane, odpowiednio skomponowane i jest fajnie?
6: Tak, dokładnie, ale jeżeli chodzi w ogóle o kwestie mody, trendów i tego, co jest modne, no to jesteśmy na chwilę obecną, ja przynajmniej tak to widzę, kiedy przeglądam Instagrama innych twórczyń modowych, czy wchodzę na Pinteresta, bo uwielbiam szukać swoich inspiracji dla siebie na Pintereście. Widzę, że właśnie moda bardzo powraca. To, co było modne w roku 2000, jest teraz znowu modne. To jest po prostu niesamowite, a najbardziej w tym wszystkim mi się podoba to, że pomimo, że są trendy, które się mocno wyznaczają na wybiegach w zależności od sezonu, to my już nie idziemy ślepo w tych trendach. One oczywiście gdzieś tam zawsze z tyłu głowy je mamy, ale patrząc na Kielczanki, tutaj się odniosę, że każdy ma swój styl mimo wszystko i właśnie posiadając swój styl, każda kobieta gdzieś jest w stanie przemycić ten trend, coś, co jest teraz modne, No i to jest super. Tak uważam. Ja dziękuję dzisiaj serdecznie za rozmowę. Gratuluję oczywiście wszystkich obserwujących i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Przypomnę, że moim gościem była dziś Olga Perczak-Buda, która prowadzi serię Jak się noszą Kielce na Instagramie, TikToku, ale też, tak jak opowiedziała, przed sobą ma inne wyzwania, inne serie, także zapraszamy do obserwowania. Dziękuję serdecznie.
7: Dziękuję pięknie.
4: Profilaktyka onkologiczna odgrywa szczególną rolę w kontekście chorób nowotworowych. W tym miejscu warto przywołać również pojęcie czujności onkologicznej, która wyraża się znajomością potencjalnych symptomów choroby oraz pilnym kontaktem z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
6: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś doktor nauk medycznych Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik zakładu profilaktyki onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: A porozmawiamy dzisiaj o profilaktyce onkologicznej. Zacznijmy, panie doktorze, od raka piersi. Co to jest rak piersi i jak on powstaje?
8: Rak piersi jest to niekontrolowane, tak jak każdy proces nowotworowy, jest to niekontrolowane namnażanie się komórek wywodzących się z gruczołu piersiowego, albo to ze zrasików, albo z przewodów, czyli albo z elementów, które w trakcie karmienia piersią wytwarzają mleko, albo z przewodów, czyli tych elementów, które to mleko potem przez brodawkę sutkową wyprowadzają.

0: skryty. I niestety jest to najczęściej występująca choroba nowotworowa u kobiet.
1: A jakie są objawy tego nowotworu?
0: Czy objawy, które może sobie u siebie pacjentka zauważyć, wybadać, są to objawy dosyć późne. To znaczy, jeżeli pacjentka regularnie sobie bada piersi, jest w stanie sobie wygryć zmianę około centymetrowej wielkości, takimi innymi objawami poza wyczuwalnym guzkiem może być tak zwany objaw skórki pomarańczowej, czyli taka obrzęknięta skóra w pewnym fragmencie piersi, zaczerwienienie piersi, zaciągnięcie skóry, takie bliznowate, może być krwisty wyciek przez brodawkę sutkową. Tych objawów jest asymetria piersi, więc tych objawów jest kilka, natomiast te objawy już wynikają z dosyć dużej masy guza, w związku z tym są to objawy dosyć późnego raka piersi.
1: A co zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: No tutaj na pewno taką główną grupą, na którą nie mamy wpływu, ale możemy te pacjentki wyodrębnić, są osoby, które są obciążone genetycznie. Co prawda ta grupa to osób, u których na podłożu genetycznym powstaje rak piersi, to jest około 15%, natomiast wszystkie panie, które wśród swoich bliskich mają zachorowania na raka piersi, raka jajnika, dlatego że to jest połączone. Jeżeli to zachorowanie występowało w młodym wieku, jeżeli występowało obustronnie, jeżeli występowało u mężczyzn, to wtedy zapraszamy do poradni genetycznej. Te osoby są kwalifikowane do badania genetycznego i w momencie, kiedy to badanie genetyczne pokazałoby, że ta osoba należy do grupy osób obciążonych genetycznie, no to wtedy takie panie i panowie też podlegają ścisłej obserwacji i są wytyczne odpowiednie do postępowania z osobami obciążonymi genetycznie. Natomiast pozostałe osoby, no to niestety choroby cywilizacyjne, czyli otyłość, nadciśnienie, niskarodność, czyli urodzenie niewielkiej ilości dzieci, krótki okres karmienia lub niekarmienie piersią, to są takie najczęstsze przyczyny, czynniki ryzyka, aczkolwiek zdarzają się przypadki raka piersi u pacjentek szczupłych, bez nadciśnienia, które rodziły trójkę czy czwórkę dzieci.
1: Powiedział Pan o karmieniu piersią. Czy prawdą jest, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Dokładnie tak. To w zależności od źródeł jest to nawet w procentach ujęte, ale im kobieta, tak powiem, częściej, im więcej razy była w ciąży i im częściej karmiła piersią, tym to ryzyko raka piersi spada.
1: Proszę opowiedzieć o badaniach profilaktycznych, które mogą nas ustrzec przed tym nowotworem lub wcześniej wykryć go.
0: Jeżeli chodzi o raka piersi, to w tej chwili program profilaktyczny opiera się na wykonywaniu mammografii. Mammografię proponujemy paniom w wieku 45 do 74 roku życia, przy czym program obejmuje panie rocznikowo, czyli w tej chwili badamy panie od rocznika 1979 i starsze do 74 roku życia i badanie to polega na wykonywaniu co 2 lata badania mammograficznego.
1: A proszę powiedzieć, bo też możemy same badać sobie piersi, w radiu ciężko to może pokazać, ale kilka takich wskazówek, jak zrobić takie samo badanie.
0: Mnie jako mężczyźnie też ciężko to powiedzieć, zwłaszcza w radiu, natomiast jak możemy to zrobić? Po pierwsze, jest dostępnych naprawdę bardzo dużo w internecie instrukcji, jak to zrobić. One z tego, co my je przeglądamy, to one wszystkie praktycznie są wykonane poprawnie. Ważne jest, żeby to wykonywać regularnie i u pań miesiączkujących proponujemy, żeby to robić na przykład po miesiącu. Wtedy te piersi są najmniej obrzęknięte, najmniej obrzmiałe, najlepsze do badania. Jeżeli chodzi o panie niemiesiączkujące, to proponujemy, żeby to robić w jakimś stałym dniu miesiąca, w pierwszego dnia każdego miesiąca. Wykonujemy to w pozycji stojącej. Najlepiej sobie obejrzeć. Zaczynamy jak zawsze od oglądania, czyli sprawdzamy, czy te piersi są równe, czy są symetryczne. Podnosimy ręce do góry, patrzymy, czy nie pojawiają się jakieś zaciągnięcia na skórze. Czasami jest tak, że to zaciągnięcie jest niewidoczne, dopiero po uniesieniu rąk do góry pojawia się takie zaciągnięcie na skórze. Delikatnie uciskamy na brodawkę, patrzymy, czy nie wydobywa się z niej jakaś treść. Często u pacjentek, które karmiły piersią, wydobywa się jakaś treść. Najbardziej niepokojna jest, jeżeli ta treść jest albo krwista, albo podejrzewamy, że jest tam domieszka krwi, to wtedy niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarskiej. Następnym etapem samobadania piersi jest takie kulistymi ruchami dotykanie tej piersi, lekko uciskając ją i sprawdzanie, czy nie wyczuwamy tam jakiejś nieprawidłowości. Samobadanie piersi ma to do siebie, że jest to taka czynność, która polega na samouczeniu się, bo za pierwszym razem pacjentkom wydaje się, że te piersi składają się z samych guzków, ale w momencie, kiedy to badanie jest powtarzane co miesiąc, one dokładnie poznają tą budowę swoich piersi i wiedzą, że te zmiany były wyczuwalne miesiąc, dwa miesiące temu. Natomiast co nas powinno niepokoić? Powinno nas niepokoić pojawienie się każdej nowej zmiany, która nie była wyczuwalna miesiąc czy dwa miesiące temu, i wtedy jest to też wskazanie do pilnej konsultacji lekarskiej.
1: Panie doktorze, przejdźmy do cytologii. Co to jest za badanie i jak często powinniśmy je wykonywać?
0: Badanie cytologiczne jest to badanie komórek z szyjki macicy. Jest to badanie, które polega na pobraniu preparatu z właśnie tego komórkowego z szyjki macicy, rozprowadzeniu go na szkiełku mikroskopowym, utrwaleniu odpowiednią substancję, czy albo używamy do tego alkoholu, albo są specjalne preparaty utrwalające. I następnie to badanie jest oceniane pod mikroskopem. Takie badanie w populacji ogólnie zalecane jest do wykonania raz na 3 lata. Są szczególne przypadki, czyli osoby, które mają jakąś już przeszłość ginekologiczną, osoby, które są zakażone wirusem HPV, czy osoby o obniżonej odporności, na przykład po przeszczepie nerki. I takie osoby powinny to badanie wykonywać co roku.
1: Przed czym to badanie nas może uchronić?
0: Najkrócej przed śmiercią. To jest najlepsze badanie profilaktyczne, dlatego że ze wszystkich, jakie znamy, dlatego że rak szyjki macicy jest chorobą, która ma długi okres bezobjawowy i w tym czasie ta choroba nie jest, bo w przypadku raka piersi to rozwija się nam rak piersi, tylko jest on na wczesnym etapie rozwoju, natomiast w przypadku raka szyjki macicy mamy tak zwane stadium przednowotworowe, czyli takie stadium, gdzie jeszcze nie ma nowotworu, ale wiemy, że jeżeli tą sprawę zostawimy, zaniedbamy, to ona za rok, dwa, trzy, pięć przejdzie w raka szyjki macicy. W związku z tym rak szyjki macicy jest najlepszą chorobą do profilaktyki, dlatego że mamy dostępne badanie, które wcześniej nam wykrywa chorobę i mamy dosyć długi okres bezobjawowy, ale też okres, kiedy ta choroba jest w stanie przednowotworowym, kiedy jest całkowicie uleczalna.
1: A jakieś objawy raka szyjki macicy?
0: Objawy raka szyjki macicy to są w większości objawy późne, także tutaj właściwie nie ma mowy już o profilaktyce, bo są to najczęściej są to nietypowe krwawienia, albo krwawienia po przekwicie, albo takie acykliczne, czyli niezwiązane z miesiączką, krwawienia z dróg rodnych. Do tego są jakieś upławy, dolegliwości bólowe. W przypadku raka szyjki macicy jest coś za coś. Długi okres bezobjawowy, kiedy pacjentka jest w stanie przednowotworowym, natomiast w momencie, kiedy pacjentka jest objawowa, wtedy jest naprawdę trudno ją wyleczyć z tej choroby.
1: Są jakieś czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Jest to zakażenie wirusem HPV i takim koczynnikiem, kofaktorem jest palenie papierosów. W związku z tym tutaj jest to, rak szyjki macicy jest zaliczany do chorób tytoniozależnych, czyli takich, gdzie to palenie papierosów jednak jest istotne. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa HPV, wirus HPV jest wirusem przenoszonym drogą płciową, w związku z tym wczesne rozpoczęcie współżycia, duża ilość partnerów seksualnych, częsta zmiana partnerów, towarzyszące infekcje, czyli można powiedzieć, że ogólnie choroba przenoszona drogą płciową.
1: Zostało nam jeszcze jedno badanie, które wykonywane jest w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, to profilaktyczne. Co to za badanie?
0: Ostatnim takim badaniem jest kolonoskopia. Jest to badanie, które jest adresowane do bezobjawowych pacjentów w wieku pomiędzy 50 a 64 lat. To takie badanie powinno być wykonywane raz na 10 lat. I zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają żadnych objawów związanych z przewodem pokarmowym do wykonania kolonoskopii. W czasie tego badania wykrywamy zmiany o charakterze przednowotworowym, czyli polipy. W czasie takiego badania te polipy są usuwane, są wysyłane do badania. I bardzo często już taka kolonoskopia jest zarówno zabiegiem diagnostycznym, jak i spełnia funkcję leczniczą.
1: Jak zachęcić tych najbardziej opornych do badań, panie doktorze? Jest jakaś recepta na to?
0: Nie ma. Ja jestem już kilka lat szefem zakładu profilaktyki i w dalszym ciągu, pomimo tego, że mamy naprawdę bardzo dużą zgłaszalność na naszym terenie na badania cytologiczne, na badania mammograficzne, to z drugiej strony pracuję czynnie jako ginekolog, onkolog i co poniedziałek trafiają do mnie pacjentki, które pomimo tego, że mówimy dużo o tym, apelujemy, jeździmy, zapraszamy. W dalszym ciągu są to pacjentki, które po 10, 20, 30 lat nie były ginekologa, nie wykonywały sobie badań mammograficznych, cytologicznych. I zawsze jak te pacjentki przychodzą, to zawsze jest to stwierdzenie, gdybym ja wiedziała, że zachoruję, to mi się badało. W związku z tym badania profilaktyczne są adresowane do wszystkich. Nikt nigdy z nas nie wie, czy zachoruje, natomiast w momencie, kiedy będziemy te badania wykonywali regularnie, mamy pewność, że ta choroba, nawet jeżeli nas dotknie, bo tak jak powiedziałem w przypadku raka piersi, nie ma stadium przednowotworowego, natomiast wykrywamy tą chorobę na wczesnym etapie i mamy praktycznie gwarancję, że z tego spotkania z nowotworem widzimy zwycięstwo.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo można przyjść tutaj, przebadać się do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ale też Świętokrzyskie Centrum Onkologii wyjeżdża w trasę.
0: Wyjeżdżamy w trasę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dostępna jest trasa cytomamobusa. Jako jedyny w województwie udostępniamy taką możliwość, że w jednym mobilnym gabinecie możemy sobie wykonać zarówno cytologię, jak i mammografię. No i oczywiście jest też badania, które są wykonywane w czasie jakichś imprez, na które jesteśmy zapraszani przez organizatorów, przez lokalne władze. No i codziennie jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Staramy się, żeby raz w miesiącu też była to sobota. W ostatni weekend byliśmy dostępni i w sobotę na rynku w Kielcach, i w niedzielę w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W związku z tym naprawdę można nas spotkać w wielu miejscach. I ja nie uznaję takiego takiej wymówki, że na przykład nie można sobie zrobić cytologii. Na stronie Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest 130 placówek, gdzie sobie można w województwie świętokrzyskim wykonać cytologię i myślę, że to jest naprawdę wysokie nasycenie tymi miejscami, no, tylko jest brak świadomości i brak chęci.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dziś dr Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję Państwu bardzo.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świadomość pacjentów w Kielcach jest coraz większa. Profilaktyczne wizyty u fizjoterapeuty są już niemalże codziennością. Konsultacje mogą znacząco poprawić komfort życia na wielu płaszczyznach. Warto zatem regularnie odwiedzać tego specjalistę, nie tylko przy okazji kontuzji czy urazów.
4: Dzień dobry, nazywam się Błażej Opałka, jestem magistrem fizjoterapii.
3: To zapytam w takim razie, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Ciebie Kielczanie?
4: Kielczanie niewątpliwie najczęściej zgłaszają się do mnie z problemami z kręgosłupem, jakimiś urazami, których doznali podczas sportów. Nie ukrywam, że najczęściej są to urazy, kiedy Kielczanie stwierdzają, że nagle w pewnym momencie podejmą wzmożoną aktywność fizyczną jak za dawnych lat i wtedy nieprzygotowany organizm zaskakuje ich jakimiś urazami. Rozgrzewka i rozciąganie jest podstawą uprawiania wszelkich czynności sportowych, aktywności sportowych. Rozgrzewkę można porównać śmiało do rozgrzania silnika. Jeżeli zaczniemy używać go od razu bez rozgrzewki, grozi to kontuzją. Można to również porównać do

0: przygotowanie do zabiegów. Może również pomagać pacjentom w problemach przewlekłych, takich jak zwyrodnienia, jak problemy z kręgosłupem. Może pomagać przy wielu urazach. Może również być stosowana u sportowców dla podnoszenia ich wydolności, ich zdolności motorycznych. Także fizjoterapia jest naprawdę szerokim działem.
1: A jakie są sposoby powrotu po kontuzjach, urazach różnego rodzaju?
0: Też zależy, o jakich urazach mówimy. Jeżeli są to jakieś urazy, które wymagają ingerencji operacyjnej, mówimy tutaj wtedy o odpoczynku, później o powolnym wprowadzeniu kolejnych stopni ćwiczeń, ewentualnie fizjoterapia przy urazach. Tutaj można to rozdzielić w ten sposób. Po urazach można zgłosić się do fizjoterapeuty, który zdiagnozuje pacjenta za pomocą paru testów, przeprowadzi wywiad z pacjentem. Na tej podstawie, jeżeli może w gabinecie postawić jakąś diagnozę, udziela porady, w jaki sposób pacjent może się zachowywać, jak może unikać przeciążeń, jakie ćwiczenia powinien wykonywać oraz jeżeli fizjoterapeuta uzna, że musi wysłać pacjenta do lekarza na dalszą diagnostykę, no to tak postępuje.
1: A co możemy naprawić, tak mówiąc w cudzysłowie, u fizjoterapeuty, będąc na wizycie?
0: Fizjoterapeuty możemy poprawić przede wszystkim na przykład wydolność, możemy poprawić jakieś dysfunkcje wynikające z różnych przeciążeń, urazów, jak i nie bójmy się tego słowa, jak konsekwencji naszego obecnie osiadłego dosłownie trybu życia, bo niestety w pracy najczęściej obecnie siedzimy, ewentualnie jeżeli nie siedzimy, to stoimy w sposób taki statyczny, mamy zdecydowanie mniej ruchu. Nasz organizm niestety przez tysiące lat ewoluował do obecnej postaci poprzez to, że nasi przodkowie musieli się bardzo dużo ruszać i tysiące lat ewolucji nagle przerwaliśmy poprzez to, że siedliśmy przy biurkach, stoimy przy ladach, siedzimy bardzo dużo również w domu po powrocie, bardzo mało osób, ale dzięki Bogu coraz więcej, zaczyna się ruszać. I myślę, że ten ruch jest taką najlepszą rzeczą, jaką można zrobić.
1: Praca przy komputerze i głowa wiecznie skierowana w stronę smartfona to chyba też jest duży problem tych czasów, nie?
0: Jest to bardzo duży problem. Nie ukrywajmy, dużo osób mówi, że tylko u młodzieży. Niestety nie tylko u młodzieży. Każdy w tym momencie tkwi w telefonie. Każdy sprawdza tam wiele informacji. Spędzamy tam bardzo dużo czasu. Myślę, że jak ludzie by zaczęli sprawdzać w ustawieniach, ile czasu spędzają przed ekranem telefonu, byliby zdziwieni. Jest to niestety pozycja bardzo newralgiczna dla naszego kręgosłupa szyjnego. O ile patrząc się po pacjentach, można powiedzieć, że starsze pokolenia częściej miały problemy z kręgosłupem lędźwiowym, przynajmniej tak mi się wydaje z mojego doświadczenia, związane te problemy były z dźwiganiem, z nieergonomiczną pracą. O tyle ten kręgosłup szyjny nie był u nich aż tak eksploatowany. A w tych czasach ludzie siedzą właśnie przy tych biurkach, niekoniecznie mają dobrze ustawione ekrany komputerów, pochylają się do tych smartfonów, zapominają o tym, że tą rękę z smartfonem można po prostu unieść troszeczkę wyżej i zmniejszyć te przeciążenia.
1: Czy fizjoterapia jest też odpowiednia dla dzieci i seniorów?
0: Fizjoterapia jest dobra tak naprawdę w każdym etapie życia. U dzieci możemy bardzo wcześnie wykrywać różnego typu dysfunkcje, różnego typu wady postawy. Nie ukrywając, dzieci są bardzo wdzięcznym pacjentem, tylko przy współpracy również z rodzicem, poprzez odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne można naprawdę wiele tych wad postawy wyprostować. Sam jestem przykładem dziecka, które miało krzywy kręgosłup. Jako nastolatek zostałem zabrany do wspaniałego fizjoterapeuty, który dzięki dosłownie paru ćwiczeniom i zaleceniu mi chodzenia na basen wyprostował mnie. Później mamy nastolatków. Nastolatków, którzy, jak dobrze wiemy, mają różne ciekawe pomysły na życie. I najczęściej są to pacjenci już z jakimiś tam urazami sportowymi podczas przysłowiowego wygłupiania się. No i tutaj fizjoterapia może pomóc jako fizykoterapia, jako kinezoterapia, czyli leczenie ruchem. Następnie mamy pacjentów, grupę pacjentów taką od 30 do 60 lat, czyli ludzi pracujących, którzy przeciążają te kręgosłupy. Niestety często się nie ruszają, czyli tacy pacjenci ze zwyrodnieniami, z przeciążeniami. No i dochodzimy później do tej grupy 60+, osób, które już mają jakieś tam swoje choroby. Ale tutaj największym problemem według mnie jest wydolność organizmu najczęściej, ponieważ wiele chorób ma ostrzejszy przebieg przez to, że ci ludzie po prostu mają słabą wydolność, nie ruszają się. Często słyszę, że na przykład, ja mam dużo ruchu, chodzę na działkę. Tylko niestety nie chodzi tutaj o chodzenie na działkę, o taki statyczny wysiłek. Chodziłoby o to, żeby raczej wyszli na spacer, przeszli się, poćwiczyli jakąś jogę, jakiś pilates. Nie mówię tu o jakichś zaawansowanych ćwiczeniach.
1: Jak można w takim razie zapobiegać urazom w codziennym życiu? Są jakieś takie sposoby, żeby się zabezpieczyć?
0: Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim, jakby to nie brzmiało, odniosę się teraz do kotów. Każdy kiedyś widział, co robi kot pod duszą.

0: dłuższym leżeniu, po odpoczynku, pierwsze co robi, to się rozciąga. Myślę, że ciężko nam znaleźć na ulicy kota z chorym kręgosłupem, o ile gdzieś nie potrącił go samochód. Natomiast właśnie rozciąganie, po pierwsze, jakaś poranna, delikatna gimnastyka rozruchowa. Ja wiem, że ciężko znaleźć na to czas, ale osobiście często mówię pacjentom, że dobre jest chociaż 2, 3, 5 minut, ile znajdą. Chociaż się przeciągnąć, chociaż troszeczkę. To już przygotowuje nasz organizm do jakiegoś tam rozruchu i oczywiście również taka poranna rozgrzewka dobrze działa dla układu krążenia oddechowego. Więc myślę, że takie poranne rozciąganie, do tego jakieś ćwiczenia, ogólnie taki rozruch, to jest taka dobra inwestycja, bo jeżeli będziemy to stosować, to po prostu będziemy mniej chorować.
1: A jakieś takie masz złote rady, aby właśnie utrzymać sprawność ruchową na jak najwyższym poziomie?
0: Myślę, że praca rozpoczyna się już, nazwijmy to, za młodu. Im ktoś był sprawniejszy podczas tego swojego młodego życia, później dorosłości, tym dłużej zachowa tą sprawność. Jak rozmawiam z tymi seniorami już, no to zazwyczaj widzę, że ci pacjenci, którzy gdzieś tam uprawiali sport, oczywiście nie jakiś ekstremalny, są na o wiele lepszym poziomie po prostu zdrowia. Obecnie pracując z pacjentami na oddziałach szpitalnych, jednoznacznie mogę powiedzieć, że ci pacjenci, którzy uprawiali jakąkolwiek aktywność, jakąkolwiek gimnastykę, czy nawet w klubach seniora, o wiele szybciej wstają, mają o wiele mniej dłuższe dolegliwości bólowe związane z właśnie ze stawami, z mięśniami. Jest to, nie ukrywajmy, dla mnie pacjent łatwiejszy. O wiele szybciej mogę takiego pacjenta postawić, szybsze mam efekty terapii, więc jak najbardziej ruch to zdrowie.
1: Czy osoby uprawiające sport, nawet w formie rekreacyjnej, są mile widziani u fizjoterapeuty?
0: Tak, jak najbardziej są mile widziani u fizjoterapeuty, ponieważ każdy ma jakieś urazy, każdy ma jakieś delikatnie niewłaściwe wzorce ruchowe, mało kto jest w 100% zdrowy. Można przez to uniknąć właśnie chociażby tych kontuzji, można odbyć taką konsultację, fizjoterapeuta wytłumaczy, jak się rozgrzać, jak wykonywać dany ruch, na przykład czasami, jeżeli specjalistą w jakiejś dziedzinie, jak się rozciągnąć, jak dbać po prostu o siebie na co dzień, lub też poprawić jakieś problemy, jakieś bóle, jakieś dolegliwości, jakieś odczucie zastania. Bo często jednak ci ludzie, którzy uprawiają taki sport amatorski, mówią, że nie mają problemu z tym sportem, ale przy jakimś tam ruchu oni czują się tacy trochę zastali, że o, jego kolega to może coś tam zrobić, a ja nie mogę, dlaczego?
1: Ograniczenia pewne.
0: Tak, takie ograniczenia. I tutaj tak naprawdę taką wizytą fizjoterapeuty można się dowiedzieć, co się dzieje, jak to się stało, jak to poprawić, no i poprawić swoją jakość życia po prostu.
1: A czy przykładowo noga po urazie już nigdy nie będzie taka sama jak była?
0: Ogólnie fizjoterapia w teorii zakłada możliwie najszybsze i możliwie jak najlepszy powrót pacjenta do pełnej sprawności. Po niektórych urazach można wrócić całkowicie. Wręcz bym powiedział, że po fizjoterapii niektórzy pacjenci są w jeszcze lepszym stanie niż byli, bo dowiadują się wielu ciekawych rzeczy, zaczynają wdrażać te czynności na co dzień i z pacjenta, który od czasu do czasu miał problemy, w jakimś czasie mamy pacjenta, który naprawdę dobrze stoi ruchowo. Są niestety również pacjenci urazowi, u których niestety doszło do pewnych trwałych zmian w strukturze chociażby kostnej, w strukturze ścięgna, mięśnia i niektórzy pacjenci mogą nie odzyskać pełnej sprawności. Natomiast myślę, że o wiele lepsza maksymalna możliwa sprawność niż nie zrobienie z tym niczego.
1: A jak tą wydolność poprawić u fizjoterapeuty? Bo już wspomniałeś o tym, to jest ciekawy temat, chyba zwłaszcza dla osób uprawiających sport.
0: Poprawa wydolności tutaj może się wiązać z wieloma aspektami. Możemy mówić o wydolności na wysiłek, możemy tutaj mówić o takiej wydolności w życiu codziennym. Można poprawić się poprzez na przykład ćwiczenia różnego typu cardio, taki tam rowerek, albo wykonywanie takich ćwiczeń z niskim obciążeniem przez dłuższy czas. Jest wiele dróg tak naprawdę. Pacjentów jest wielu. Pacjenci mają różne jakieś tam swoje wizje tej wydolności, ponieważ jeden pacjent będzie chciał pójść na siłownię i lepiej pracować pod ciężarem. Drugi pacjent będzie chciał lepiej jeździć na rowerze, pokonywać dłuższe dystanse. Będzie chciał pokonywać dłuższe dystanse w krótszym czasie. Komu innemu będzie zależało na tym, żeby jednak ten czas wysiłku sam w sobie się poprawił, żeby miał większy komfort. U kogo innego może chodzić o to, że po prostu przy najprostszym wejściu po schodach będzie łapał zadyszkę, nie będzie miał siły. Także tutaj jest to bardzo szeroki temat i ciężko go zamknąć w takiej małej kulce.
1: Duże tempo życia, dużo stresu też w pracy na ogół, też powoduje spięcia pewnie niektórych partii mięśni. mięśni. Co z tym możemy zrobić?
0: Tutaj świadomie muszę powiedzieć o jednym. Nasze czasy są niestety brutalne. Żyjemy o wiele szybciej, mamy ogromny przepływ informacji. To wszystko się nie odbija tylko na naszym ciele, którym zajmuje się fizjoterapeuta. Trzeba wspomnieć o bardzo ważnym aspekcie. Odbija się również na psychice. I myślę, że u takich pacjentów, którzy doznają już takich problemów związanych ze stresem, nie jest ważna tylko fizjoterapia. Potrzebna jest też praca nad sobą, nad tokiem myśleniowym. Zdarzało mi się wielu pacjentów, których ciężko było poprawić ich napięcia, ich złą postawę, ale w momencie, kiedy pacjent zdecydował się jednak na włączenie jakiejś tam terapii u psychologa, psychiatry, zaczął sobie radzić z tymi problemami, poukładał sobie parę spraw w głowie, bodziec przestał być tak stymulujący dla mięśni, o wiele łatwiej się z nimi pracowało. Ze względu na fizjoterapię można mówić o problemach napięciowych, takich mocnych spięciach. Pewnie dużo osób czuje się, jak to często pacjenci mówią, jakby miał worek cementu na głowie, na karku. Po wizycie mówią, że na przykład, Boże, jakby ktoś ze mnie zdjął parę kilo. A tak naprawdę wizyta nie musi trwać długo. Czasami wystarczą naprawdę proste rzeczy. Natomiast może też to polegać na właśnie aktywności fizycznej. Bo nie od dziś wiadomo, że dobra aktywność fizyczna może powodować w efekcie obniżenie poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu, który niestety u osób poddawanych długotrwałemu, częstemu stresowi prowadzi do wysokich poziomów kortyzolu. I jest to, myślę, taki niezbyt przyjazny aspekt obecnego życia, bo jak spojrzymy się na postawy ludzi idących po ulicy, ja jako fizjoterapeuta dosłownie widzę ten stres na ulicy. Te uniesione barki, tą głowę schowaną w barkach, zaciśnięte zęby. I to nawet nie ze względu na to, że obecnie mają jakieś nerwy, tylko dużo pacjentów po prostu zaciska przewlekle. Tak, przewlekle zawsze wyciskają zęby i tutaj znowuż musimy jeszcze bardziej rozszerzyć sytuację, bo już nie tylko fizjoterapeuta, ale też na przykład stomatolog, który może tutaj włączyć swoje leczenie różnego typu. Nie chcę już tutaj jakby nikogo polecać, ale warto poszukać, jeżeli ma się problem na przykład ze zgrzytaniem zębów, jeżeli partner mówi państwu, że zgrzytacie zębami w nocy, że słychać takie charakterystyczne szuranie, albo zauważycie u siebie, że jednak te zęby są jakieś takie starte. Myślę, że warto wybrać się albo do fizjoterapeuty, który się zajmuje tymi problemami, albo odbyć wizytę u stomatologa, który zajmuje się tego typu tematyką. Ewentualnie my też odsyłamy do lekarzy, bo tutaj też jest droga na przykład różnego typu ostrzykiwań. Ale tu już wolę zamknąć temat, bo z powrotem popłyniemy daleko.
1: To powiedz mi na sam koniec, czy kielczanie chętnie zgłaszają się do fizjoterapeuty tak profilaktycznie? Czy jednak jest może ta świadomość lepsza niż była lata temu?
0: Myślę, że zdecydowanie tak. Ta świadomość ludzi rośnie. To całe szczęście w przestrzeni publicznej pojawia się coraz częściej właśnie taki aspekt, o którym właśnie rozmawiamy, fizjoterapii, aspekt długiego życia w zdrowiu. Wiąże się to po prostu z tym, że żyjemy coraz dłużej, każdy chce gdzieś tam chociaż trochę zadbać o swoje zdrowie. Ludzie zaczynają się interesować. Coraz częściej zaczynam zauważać u ludzi przechodzących gdzieś tam na emeryturę, że wcześniej nie mieli czasu, ale teraz jednak chcieliby coś dla siebie zrobić, poprawić. Tak, świadomość pacjentów wzrasta. Miejmy nadzieję, że będzie wzrastać nadal, że coraz więcej ludzi zamiast żyć z bólem, żyć z ograniczeniem, będzie szukało jakiejkolwiek drogi do tego, żeby sobie pomóc po prostu. Takie moje pokorne życzenie. Ja może ktoś powiedzieć, że wtedy nie będę miał pracy. Obyśmy, że dożyli takich czasów.
1: To jest bardzo przyjemna puenta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na koniec trochę prywaty. Chciałbym pozdrawić swoją żonę Olcię, jak i również moją kochaną córeczkę Hanię. Cześć Haniu, tutaj tata.
1: Trener personalny może odegrać kluczową rolę na siłowni. Jego pomoc często jest nieoceniona, choć największy wysiłek i tak musi ponieść osoba trenująca. Praca pod okiem specjalisty nie tylko przyspieszy oczekiwane efekty, ale również pozwoli na odpowiednie wykonywanie ćwiczeń, działanie według nakreślonego planu i utrzymanie motywacji. Z porad trenera personalnego mogą korzystać zarówno osoby początkujące, jak również zaawansowani sportowcy. W Kielcach są świetne warunki do rozpoczęcia swojej przygody z treningami siłowymi.
2: Witam serdecznie, mam na imię Piotr Bodzioch, jestem trenerem personalnym z wieloletnim doświadczeniem i jednej z kielackich siłowni.
1: Dobrze, no to porozmawiamy sobie o treningach siłowych, ale pod takim kątem bardziej profesjonalnym, bo już pod okiem trenera personalnego. Powiedz mi na początek, dla kogo są takie treningi proponowane pod okiem takiego trenera personalnego? Czy to jest dla takich laików, czy nawet dla tych osób zaawansowanych już?
2: Myślę, że treningi personalne są tak naprawdę dla każdego. ponieważ i osoba początkująca, która chce rozpocząć swoją przygodę w sporcie w różnej dziedzinie tak naprawdę, czy to jest siłownia, czy to jest boks, i dla osób zaawansowanych, które gdzieś na wysokim szczeblu już mocno są w tym sporcie, prawda, no to jednak dalej korzystają z treningów personalnych.
1: Czyli to nie jest tak, że na przykład można się już czegoś nauczyć, pewnych elementów, tylko dobrze jest mieć pod ręką kogoś takiego, kto ci zawsze coś doradzi, podpowie i jeszcze zwrócił uwagę na jakieś pewnie detale, prawda?
2: Tak, oczywiście. Tutaj na szczeblu takim mocno zaawansowanym, wiadomo, dobrze jest mieć kogoś, kto...
1: Kto ci pomoże, kto cię wesprze.
2: Tak.
1: Dobra, czyli powiedziałeś, że trener personalny zawsze jest mile widziany obok tej osoby trenującej, zawsze podpowie, zwróci uwagę na detale. A jak dobrać takiego odpowiedniego trenera dla siebie? Jakimi cechami musi się wykazywać trener, żeby był odpowiedni dla danego klienta?
2: No, myślę, że powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na specjalizację, tym, czym trener się zajmuje, tak naprawdę jaką dyscypliną sportu. Później możemy zwrócić uwagę na doświadczenie i staż trenowania podopiecznych. I myślę, że to jest taka podstawa do tego, żeby już gdzieś tam sobie obrać swojego trenera personalnego, a z czasem wszystko wyjdzie, prawda? Jak to wychodzi z komunikacją i z relacją na treningach i tak dalej.
1: Trener musi mieć jakąś szkołę ukończoną, musi mieć certyfikaty, nie może być taką osobą po prostu, że tak powiem, pasjonatem takim typowym, tylko musi mieć coś skończonego, żeby edukować, prawda, w tym zakresie.
2: Tak, myślę, że tak, ponieważ niektóre treningi personalne charakteryzują się tym, że no jednak trzeba mieć to doświadczenie ukończonych szkół, czy różne certyfikaty, szkolenia i tak dalej. Jak na przykład treningi medyczne, prawda, to tutaj już się charakteryzują bardzo ważną wiedzą i doświadczeniem.
1: To zapytam cię, jakie zalety mają treningi z trenerem personalnym, już tak konkretnie, gdybyśmy mieli sprecyzować?
2: No przede wszystkim tak naprawdę od początku już realizujemy plan treningowy, koryguje naszą technikę, poprawia naszą kondycję i tak dalej, to już to są takie zalety, które możemy gdzieś tam od pierwszych treningów zauważyć, prawda, naszą zmianę.
1: Zanim te pierwsze treningi się rozpoczną, to chyba zaczynamy od takiego wywiadu, nie? Co chcemy osiągnąć i czego klient oczekuje? Tak to wygląda w praktyce?
2: Tak, oczywiście. Myślę, że takim pierwszym spotkaniem, który ja też osobiście stosuję, to jest wywiad. Wypełniamy ankietę, w której mam zawarte wszystkie dane podopiecznego, jak waga, wzrost, cel, kontuzje i tak dalej, które wcześniej mogły mieć miejsce, prawda? W zależności od tego, jak długo podopieczny trenował wcześniej, czy miał jakąś historię ze sportem, czy nie.
1: Czyli pytasz też o takie względy zdrowotne, czy ma predyspozycje i nie ma żadnych przeciwwskazań do treningu? Zlecasz na przykład jakieś dodatkowe badania?
2: Tak. To jest podstawa. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do różnego rodzaju bóli, które występują w różnych miejscach ciała, jak najbardziej trzeba to przebadać i dopiero wtedy możemy na podstawie opinii lekarskiej możemy rozpocząć treningi.
1: I później już sam układasz plan takiemu klientowi? Cały plan treningów tylko na siłowni, czy też w domu ewentualnie?
2: Co do planu treningowego, podchodzę do każdego podopiecznego indywidualnie. Ze względu na to, że każdy ma inne cele, każdy chce osiągnąć zupełnie coś innego, więc jakby podchodzimy bardzo indywidualnie do każdej osoby, która chce trenować.
1: A czy treningi pod okiem trenera personalnego przyspieszają efekty?
2: Myślę, że zdecydowanie. W każdej dziedzinie sportu, na siłowni, w tajskim boksie, to jest taka, myślę, że już od pierwszych treningów widać tą różnicę między trenowaniem na własną rękę, a z trenerem personalnym.
1: A jakim ty jesteś trenerem personalnym? Jakie masz podejście do swojego klienta? Starasz się go motywować w każdej możliwej chwili? Korygujesz ćwiczenia? Masz jakieś swoje indywidualne podejście?
2: Oczywiście, tak jak już wspomniałem wcześniej, podchodzę bardzo indywidualnie. Staram się nawiązać i dotrzeć do podopiecznego na tyle, ile jestem w stanie. W sensie jakby po właśnie pierwszym wywiadzie, po rozmowie, kiedy wiem, co podopieczny chce osiągnąć, jak najbardziej z mojej strony staram się motywować wszystkich, nie tylko podopiecznych, ale i ludzi w moim gronie gdzieś, którzy gdzieś ta motywacja. W dzisiejszych czasach jest ciężka do utrzymania tak naprawdę ze względu na różne obowiązki i tempo życia, prawda? Więc staram się motywować ludzi, ludzi na każdej płaszczyźnie.
1: No właśnie, bo takie treningi siłowe wymagają też określonego czasu. Ile treningów w tygodniu trzeba poświęcić, żeby te efekty były zadowalające?
2: Wiesz, to jest wszystko kwestią indywidualną, w zależności co trenujemy, jak trenujemy i jak chcemy, co chcemy osiągnąć, prawda? Czy chcemy zrzucić wagę, czy chcemy zwiększyć wagę. Wszystko jest kwestią indywidualną. Myślę, że tak opcjonalnie od 3 do 4 treningów tygodniowo.
1: I te treningi muszą być zawsze takie wyczerpujące, intensywne, czy też obciążenia są stopniowo dobierane, może zmniejszane, zwiększane w zależności od planu treningowego? Jak to wygląda?
2: Tak, oczywiście. No, w zależności, oczywiście nie możemy zapomnieć też o tym, że jednak ciężkie treningi wyczerpujące bardzo osłabiają organizm. Także musimy troszeczkę w planie treningowym musimy zachować jednak troszeczkę takiego, że tak powiem, luzu. W sensie niekoniecznie. Czasem treningi mobilizujące czy motoryczne nie są aż tak bardzo wyczerpujące jak treningi tlenowe, wydolnościowe itd.
1: Czyli trzeba znaleźć czas na regenerację. A co jest takim najlepszym sposobem na regenerację właśnie po takim treningu siłowym?
2: Dobre jedzenie, przede wszystkim bardzo wartościowe, składniki odżywcze i sen, odpoczynek.
1: Odpowiednia ilość snu jest chyba istotna, nie?
2: Tak.
1: Odgrywa dużą rolę. Ile trzeba spać, żeby właśnie ten organizm mógł się w pełni zregenerować?
2: Myślę, że taki czas snu do takiej pełnej regeneracji to jest około 8 godzin. Około 8 godzin w ciągu doby. Natomiast myślę, że takie minimum około 6.
1: A czy trener personalny też doradza w zakresie żywienia? Co jeść, żeby było dobrze?
2: Jak najbardziej. Myślę, że ktoś, kto ma wiedzę na ten temat, jak najbardziej może pomóc, może coś podpowiedzieć, może porozmawiać z podopiecznym, tak, indywidualnie. Natomiast myślę, że tym powinna się zająć osoba, dietetyk, ktoś, kto zajmuje się tym na co dzień.
1: A jakie złe nawyki czy stereotypy panują u osób trenujących na siłowni? Jesteś w stanie wymienić jakieś kilka takich nawyków, błędów może osób trenujących, może twoich klientów też?
2: Obserwując ludzi, którzy rozpoczynają treningi na własną rękę lub ci, którzy już trenują dłuższy czas, zauważyłem, że zapominają o podstawowej rozgrzewce tak naprawdę, co jest kluczowo, co jest bardzo ważne, to jest nieodłączny element naszego treningu. Po pierwsze zapobiega kontuzjom, po drugie zwiększa efekty wydajności, zwiększa efekty treningowe, więc jakby to jest chyba taki problem w dzisiejszych czasach, że ludziom nie chce się robić rozgrzewki, tylko przechodzą bezpośrednio do treningu, prawda?
1: A zauważasz jakieś może błędy techniczne już przy samym wykonywaniu ćwiczeń? Nie wiem, czy to może zła pozycja, złe jakieś takie uniesienie rąk czy i tak dalej, to też to jest widoczne? Wiemy, że na siłowni detale mają znaczenie, prawda?
2: Oczywiście. W każdym ćwiczeniu, każde ćwiczenie tak naprawdę ma swoją technikę. Już tak naprawdę małe błędy potrafią sprawić, że ta efektywność treningu po prostu spada i później trenujemy dość długo, a nie mamy efektów, które są zadowalające dla nas i właśnie przez takie małe błędy możemy jednak tą efektywność i jakość trenowania zmniejszyć.
1: To są takie momenty chyba frustracji, zwątpienia i kiedy ludzie często chcą z tej siłowni zrezygnować, nie widząc u siebie żadnych efektów, po prostu machną ręką i powiedzą, że to nie jest dla nich, tak? I tu jest rola trenera, tak? Żeby tę osobę wesprzeć, podnieść na duchu i jednak nakłonić ją, żeby jednak trenowała dalej, tak?
2: Tak. Myślę, że w takim momencie właśnie osoba, która odpowiednio zmotywuje, która kogoś poprowadzi do tego, żeby właśnie ktoś osiągnął swój cel.
1: Czyli trener personalny to też jest taki trochę psycholog, tak? Trochę wspiera, trochę nastawia mentalnie na wysiłek, ale też na to, że te efekty przyjdą. Napawa takim optymizmem.
2: Myślę, że tak. Uważam, że każdy trener powinien podchodzić w ten sposób, jak mówisz, ale jakby nie chciałbym kwestionować roli wszystkich trenerów personalnych, prawda? Każdy ma indywidualne podejście. Ja osobiście od początku tak naprawdę staram się kogoś wspierać, motywować na tyle, żeby jednak przełamać te pewne bariery motywacyjne i doprowadzić kogoś do wymarzonego celu.
1: Takim nieodłącznym elementem każdego treningu są odżywki. Wiele osób zastanawia się, czy to jest konieczne, czy to już na samym początku trzeba spożywać, czy jednak to jest jako tylko dodatek. Wiele osób pewnie jest też takich, którzy myślą, że po tym będą z kolei mieli same efekty. Jak byś się odniósł do tematu odżywek właśnie?
2: Odżywki to nic innego jak suplement diety, prawda? który uważam, że każdy z nas przed rozpoczęciem zażywania takiego suplementu powinien skontaktować się z dietetykiem, z kimś, kto jest w stanie personalizować taką dietę odpowiednią dla każdego człowieka. Musimy zauważyć, że tak naprawdę podczas trenowania nieodłącznym elementem, takim bardzo ważnym, kluczowym wręcz, jest jedzenie. To, co spożywamy, prawda? I tutaj, jeśli jesteśmy w stanie poprzez jedzenie dostarczyć wszystkich wartości odżywczych w posiłku, no to te odżywki, prawda, możemy sobie jakby...
1: A uważasz, że jesteśmy w stanie faktycznie, że człowiek jest w stanie jeść na tyle dużo i wartościowo, żeby uzupełnić te braki ewentualnie tych minerałów, tam witaminy w swoim organizmie?
2: To jest bardzo ciężkie. To jest bardzo ciężkie. Doskonale wiemy z życia, jak to wygląda. Praca, pogoń, więc właśnie te suplementy tak naprawdę to jest bardzo dobra sprawa, gdzie możemy sobie właśnie zastąpić posiłek, uzupełnić witaminy, minerały dzięki właśnie suplementom, odżywkom, prawda? Tak jak już powiedziałem wcześniej, no jeśli nie dostarczymy wartości odżywczych poprzez posiłek, warto sobie uzupełnić właśnie posiłek taką odżywką, prawda? Wtedy mamy to dostarczenie do naszego organizmu właśnie w postaci białka, kreatyny, witaminy, różnego rodzaju, więc jak najbardziej, dlaczego nie?
1: I tak zapytam Cię już na sam koniec. Wiemy, że w Kielcach nie brakuje osób chcących trenować, chcących rozpocząć, zwłaszcza na początku roku, w pierwszych tygodniach nowego roku. Jakie są warunki na kieleckich siłowniach? Jakie są warunki do treningu? Jak ocenisz stan w ogóle kieleckich takich siłowni?
2: Przyznam się szczerze, że miałem okazję być na wielu siłowniach w Europie i mogę powiedzieć szczerze i otwarcie, że tak naprawdę nasze siłownie w Kielcach nie odbiegają od tych na zachodzie czy w innych krajach. Bardzo fajne sale, crossfitowe też, prawda? Crossfitowe, siłownie, różnego rodzaju miejsca, w których naprawdę możemy fajnie rozpocząć swoją przygodę sportową i fajnie się rozwijać.
1: To już tak zupełnie na koniec. Jak byś może zachęcił niektórych niezdecydowanych, żeby rozpoczęli treningi siłowe? Co to daje? Jakie efekty też psychologiczne, też fizyczne, też poprawia pewność siebie na pewno, tak? Jak byś się zachęcił? W jakich słowach?
2: Oczywiście, że tak. Myślę, że każdy sport tak naprawdę buduje w nas charakter, dyscyplinę i samozaparcie, prawda? To jest bardzo fajne i dużo ludzi o tym zapomina lub dużo ludzi jest nieświadomych, tak jakby skupiają się tylko na tym, na budowaniu własnego ciała, ale za tym też idzie właśnie wzmocnienie naszej psychiki, odporności psychicznej, prawda? Rozpoczęcie przygody ze sportem w jakiejkolwiek dyscyplinie buduje w nas nie tylko ciało, ale i umysł, prawda? No nie ma co ukrywać, że jednak po kilku treningach czy po jakimś czasie takiego doświadczenia treningowego wzmacniamy swój mental, swoją psychikę, prawda? Budujemy charakter, samodyscyplinę i to naprawdę jest to fajne. Polecam. Chciałbym też dodać, że tak naprawdę ludzie powinni mieć świadomość tak naprawdę, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć swojego celu w sporcie w ciągu jednego dnia, tygodnia czy miesiąca, prawda? To jest proces, w którym musimy naprawdę ciężko pracować, musimy się do tego przygotować odpowiednio i konsekwentnie przykładać się do treningów i do odżywiania i dbania o siebie, prawda? To jest taka ciężka droga do tego, żeby osiągnąć cel, ale myślę, że w każdym przypadku jest to do osiągnięcia.
1: Czy uwarunkowania genetyczne mają znaczenie, że jednej osobie przykładowo jest łatwiej coś osiągnąć, szybciej efekty, a drugiej ciężej?
2: Tak, to prawda. Niestety tak. Ci, którzy nie mają tych warunków genetycznych, prawda, co inni, no to niestety tak jest. Jest im ciężej.
1: Czyli nawet osoby, które nie potrafią ćwiczyć, nie mają z tym nic wspólnego, zawsze znajdą trenera personalnego, który podpowie, pokaże.
2: Jasne, oczywiście. Jakby w każdej dziedzinie, już u nas tutaj właśnie też w Kielcach, jak i w Polsce, to wszystko tak fajnie się rozwija z biegiem lat, że my naprawdę jesteśmy na takim fajnym poziomie, jeśli chodzi o sport, o rozwój i myślę, że każdy z nas znajdzie swoje miejsce w każdej dyscyplinie sportu.
1: Trener personalny jednej z kieleckich siłowni, Piotr Bodziak, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę.
2: Dziękuję również. Pozdrawiam.
3: Magazyn lokalny.
4: Moim i Państwa gościem jest Agnieszka Piwowarczyk, kielecka położna. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Zacznijmy sobie od takiego prostego chyba pytania. Dlaczego taki zawód? Dlaczego zawód położnej?
5: Wybrałam zawód położnej, ponieważ od zawsze chciałam pracować z ludźmi i towarzyszyć im w ważnych momentach życia. A ciąża i poród to jest właśnie ten wyjątkowy czas. Dlatego myślę, że zawód położnej jest osoba położnej w życiu każdej kobiety. To jest bardzo ważna osoba, z którą musi mieć dobre wspomnienia, tak jak dobre wspomnienia z porodu.
4: No właśnie, a propos tego porodu, jak wygląda praca położnej w szpitalu? Jak to wszystko przebiega?
5: Praca położnej w szpitalu jest bardzo dynamiczna. Bardzo często pracujemy w systemie zmianowym. Niektóre położne pracują rzeczywiście tylko na dniówki, na krótkie dyżury, natomiast większość pracuje w systemie 12-godzinnym. Pracujemy również na różnych oddziałach. To nie jest tylko sala porodowa. Jest to oddział ginekologii, patologii ciąży, noworodkowy, izba przyjęć, ojem noworodkowy. Także naprawdę tych oddziałów jest bardzo dużo.
4: No właśnie, bo każdy sobie kojarzy zawód położnej raczej z przyjmowaniem porodów i nic poza tym, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej.
5: Dokładnie. My jako położne możemy pracować również w środowisku, możemy być w przychodniach. To nie jest tak, że położna pracuje na sali porodowej i tylko w sali porodowej. My jesteśmy tak naprawdę od samego początku narodzin kobiety do samego końca. Jeszcze pracujemy na onkologii tak samo. To też jest specyficzna jednostka. Tam też są różne przypadki, ciężkie przypadki. Także naprawdę położna, również myślę, że każda pielęgniarka, która pracuje na różnych oddziałach, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba.
4: A czy położne też przygotowują kobiety do porodu?
5: Jasne, że tak. Położna środowiskowa, która na przykład pracuje na NFZ, ma w swoich usługach właśnie świadczenie edukacji przedporodowej. Od tego roku wejdzie bodajże chyba od 12 tygodnia już obejmuje taką kobietę opieką i już mogą wtedy zacząć pracować. W tamtym roku jeszcze to było od 21 tygodnia taka kobieta zgłaszała się do położnej środowiskowej, ona ją obejmowała opieką i razem sobie cały plan prowadziły, uzgadniały, kiedy i jakie spotkania przygotowujące do porodu będą mogły się odbyć.
4: Zatrzymamy się jeszcze przy tym porodzie. Powiedzmy sobie, jak wygląda pomoc położnej w trakcie już porodu?
5: No położna po pierwsze to przyjmuje kobiety do sali porodowej. Oczywiście przedstawia się, razem sobie analizują plan porodu, który jest, to jest bardzo ważny dokument, zawsze o tym mówię. Ewentualnie jakieś niedomówienia, bo na przykład nie w każdym szpitalu jest wanna do porodu, więc wtedy możemy tutaj przekonać kobietę, że no niestety jest wanna, ale nie da się w niej rodzić. Chociaż jakby była taka sytuacja, że pani by weszła do wody i już by było końcówka, to sądzę, żeby nikt jej nie wyciągnął, natomiast nie we wszystkich szpitalach, tak jak mówię, jest wanna do porodu, więc tutaj trzeba po prostu to wszystko wytłumaczyć. Mało tego, standard opieki okołoporodowej mówi o tym, że kobieta ma prawo nie zgodzić się na lewatywę, na golenie miejsc intymnych, także na to też trzeba zwrócić uwagę. Wszystko trzeba po prostu kobiecie wytłumaczyć od początku do końca, jakie będzie postępowanie, co będziemy mniej więcej robić, żeby ona też czuła się bezpieczna, żeby ona też sobie w głowie poukładała, jaki to będzie plan. Oczywiście, to jest to, co teraz mówię, to wszystko jest na spokojnie, gdy rzeczywiście na przykład to jest indukcja porodu, albo ten poród dopiero się zaczyna. Natomiast gdy kobieta wpada już nam rzeczywiście z intensywną czynnością skurczową albo z pełnym rozwarciem, to my nie mamy czasu na to, żeby analizować to wszystko, tylko po prostu łapiemy rękawiczki i przyjmujemy dziedziusia na świat.
4: Czy praca położnej kończy się, jak już dziecko pojawi się na świecie?
5: Nie, absolutnie nie, dlatego że są położne środowiskowe właśnie, które przyjeżdżają na patronaże i one też obejmują kobietę i obejmują noworodka. Tak, to nie jest tak, że położna środowiskowa przyjeżdża tylko do dziedziusia, absolutnie. Ona sprawdza stan emocjonalny kobiety, czy jest między innymi troszkę psychologiem, bo ona musi sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z tą kobietą. Sprawdza ranę, czy w miejscach intymnych, czy na brzuszku po cięciu cesarskim, może ściągnąć szwy. No i oczywiście waży, mierzy, sprawdza laktację, opiekuje się właśnie kobietami, pomaga w karmieniu piersią. To nie jest tak, że położna jest taką osobą tylko, która jest w szpitalu. Absolutnie.
4: Tak naprawdę położna ma wiele zadań, wiele obowiązków, które musi spełnić. Czyli nie jest to taki prosty zawód, jak się wydaje.
5: Nie, jest to, moim zdaniem, to jest bardzo trudny zawód. Po pierwsze, to jest bardzo duże obciążenie psychiczne też dla nas, bo są te wspaniałe momenty, ale są też te trudne momenty i smutne momenty, więc my to dźwigamy na swoich barkach. Bardzo często jest tak, że przynosimy po prostu tą pracę do domu, bo niestety w Polsce nikt nas nie obejmuje opieką psychologiczną, więc bardzo często jest tak, że ta osoba bliska nasza jest tym naszym psychologiem, żebyśmy mogły się wygadać, wypłakać. To nie jest tak, że my jesteśmy jak beton, że nie okazujemy uczuć. Absolutnie. Czy w tych smutnych chwilach, czy wesołych, to uronimy łezkę i to nie jest tak, że my się może nie spoufalamy, to za duże słowo, ale my też przejmujemy te emocje, które kobieta ma podczas porodu.
4: No właśnie, czy w takim przypadku położna jest objęta jakąś pomocą psychologiczną? Czy może skorzystać?
5: No, jeśli sobie znajdzie kogoś takiego, to jak najbardziej. Natomiast jednostka, szpital, czy to miejsce, w którym pracuję, niestety nam tego nie gwarantuje.
4: Czy jest to pani praca marzeń?
5: Myślę, że tak. Gdyby nie była to moja praca marzeń, myślę, że bym tego nie robiła. Zresztą to, co robię, to jak pokazuję to, co robię, świadczy o tym, że jednak kocham tą swoją pracę i nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić coś innego. Myślę, że pewnie gdybym była w innym zawodzie, to bym powiedziała to samo, dlatego że po prostu idąc na studia położnicze, nie wyobrażam sobie tego, żeby tracić czas na takie ciężkie studia i tyle lat, żeby potem nie pracować.
4: Całkiem niedawno otrzymała pani tytuł położnej na medal. Oczywiście bardzo gratulujemy, bo jest to duże osiągnięcie. Jak się pani z tym czuje?
5: Tak, dziękuję bardzo. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, a szczególnie to się odbija właśnie w komentarzach i dziękuję kobietom, bo to jest głos kobiet, tak naprawdę, z którym miałam do czynienia, które mnie obserwują. Są kobiety, które odzywają się po 12 latach, z którymi miałam do czynienia na przykład na ginekologii, bo wtedy tam pracowałam. I one mnie pamiętają cały czas. To jest niesamowite i to mnie bardzo motywuje, więc przez te 12 lat jednak musiałam coś zrobić dobrego.
4: Czy przez to, że otrzymała pani właśnie taki tytuł, czy czuje pani jakąś presję?
5: Presję może nie, ale na pewno nie usiądę na laurach, tylko będę dalej działała. To mnie naprawdę motywuje do działania i to jest właśnie taki motor do tego, że to wszystko, co zrobiłam przez te 12 lat, jednak miało sens, więc no, muszę dalej działać i dalej robić to, co robiłam.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
6: Kielecka Kadzielnia to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych regionu świętokrzyskiego. Na terenie dawnego kamieniołomu coś dla siebie znajdą miłośnicy geologii, muzyki, a także ekstremalnych wrażeń. Kadzielnia na przestrzeni lat była zmieniana i unowocześniana. Teraz chętnie odwiedzają ją turyści z całego świata.
7: Andrzej Płonka, jestem pracownikiem Geonatury Kielc.
8: Pierwsze pytanie, jakie atrakcje czy widoki ma w sobie rezerwat przyrody Kadzielnia?
7: Kadzielnia jest bardzo bogata we wszystko praktycznie, co potrzeba jest turystom, mieszkańcom naszego miasta. Jest to miejsce wypoczynku, miejsce, gdzie można odpocząć, miejsce, gdzie można pochodzić, gdzie można się zrelaksować, jak również gdzie no, można poczuć adrenalinę, gdzie można wejść do podziemi. I to wszystko jest w bardzo bliskiej odległości od samego centrum miasta, czyli od rynku, niecałe 2 km.
8: Jaka jest historia Kadzielni? Skąd się wzięła nazwa Kadzielnia?
7: O, na ten temat jest bardzo wiele różnych przekazów, skąd się taka nazwa wzięła. Natomiast, no cóż, no był to kamieniołom, który rozpoczął eksploatację kamienia już w końcu XVII nawet wieku. W XIX wieku rozwijał się, szczególnie właśnie w XX wieku i w XX wieku na Kadzielni został rezerwat przyrody nieożywionej, czyli skałka geologów, która od 1962 roku jest rezerwatem. Natomiast w połowie lat 60. zaprzestano eksploatacji kamienia i postanowiono to miejsce uczynić atrakcją dla mieszkańców miasta.
8: A sama nazwa Kadzielnia, skąd się wywodzi?
7: O, tutaj to rozważano, że to jest od ziół, że to jest od dymów, które tam się pojawiały. To szereg rozmaitych przekazów na ten temat jest.
8: Z czego Kadzielnia się składa? Z czego jest zbudowana?
7: No jest to kamień dewoński, jest to wskazówka tego, że kiedyś tutaj było ciepłe morze, ponad 380 milionów lat temu było ciepłe morze. No i w tym ciepłym morzu żyły sobie różne organizmy żywe, które dzisiaj widzimy jako właśnie tą skałę dewońską na Kadzielni. No i nie tylko na Kadzielni, również w pozostałych rezerwatach Wieczni, Ślichowicach.
8: A jak Kadzielnia zmieniała się na przestrzeni lat? Powiedzmy od samego początku istnienia, przez kolejne lata.
7: No cóż, no tu by należało mówić o tym, co człowiek tam zrobił, bo tutaj najwięcej widać jest działalności człowieka. Czyli była to kiedyś góra na terenie, no poza miastem, bo Kadzielnia była kiedyś położona poza miastem, ona dzisiaj znalazła się w mieście. Natomiast była to góra, która została eksploatowana przez człowieka, zostały wybrane bardzo duże fragmenty tej góry. Została właśnie tylko skałka geologów, ten ostaniec taki na środku, który pozostał, który jest tą największą atrakcją. I to, co właśnie widzimy, to jest generalnie efekt działalności człowieka od XVII wieku aż do XX. No i to, co się w tej chwili dzieje, czyli to, co próbujemy zaadoptować dla potrzeb mieszkańców, dla potrzeb turystów.
8: A jeżeli chodzi o to, co zrobiła natura, co zrobiła przyroda, jak wpłynęła na to, że to się zmieniło?
7: No tu by należało podkreślić, że na Kadzielni jest największe skupisko jaskiń na terenie w ogóle Gór Świętokrzyskich. Już nie mówię na terenie naszego miasta, ale w ogóle na terenie Gór Świętokrzyskich. Na Kadzielni znajduje się 27 różnych jaskiń, różnej wielkości i one również zostały, odkrycia ich zostały spowodowane działalnością człowieka, czyli poprzez eksploatację kamienia człowiek znajdował miejsca takie, które natura wyrzeźbiła.
8: Czym się te jaskinie charakteryzują? Jakie one są? Czy mają swoje nazwy?
7: Tak, wszystkie 27 jaskiń mają swoje nazwy. W przewodnikach one są dokładnie opisane. I w XXI wieku zostały trzy jaskinie udostępnione jako podziemna trasa turystyczna. Jaskinia Szczelina, Jaskinia Odkrywców i Jaskinia Prochownia połączone w jedną podziemną trasę turystyczną. Od kilku lat są ciekawostką na Kadzielni, że właśnie w środku miasta, naprawdę w środku miasta jest możliwość wejścia do podziemi i obejrzenia właśnie tych trzech jaskiń, które no tworzą taki no dosyć ciekawy zakątek naszego miasta. No nie każde miasto, a w zasadzie można by powiedzieć, że chyba jest to unikat, bo no nie w każdym mieście, szczególnie w środku miasta, można wejść do jaskini.
8: Te jaskinie są możliwe do zwiedzania o każdej porze?
7: Jaskinie są czynne od kwietnia do października. To jest spowodowane również warunkami przyrodniczymi, konkretnie tym, że no bytują tam nietoperze, które no niechętnie są, może nie tak niechętnie, ile no nie jest wskazane, aby człowiek tam przebywał w tym czasie. One se tam hibernują zimą. Natomiast no jako, że jest to atrakcja turystyczna, jest to czynne przez właśnie ten sezon turystyczny od kwietnia do końca października.
8: O tych nietoperzach, to co, one są niebezpieczne dla człowieka?
7: Nietoperz nie jest niebezpieczny. To dawniej takie przekazy były z jakichś ludowych właśnie podań, chyba że nietoperz jest niebezpieczny. Nietoperz jest bardzo miłym ssakiem, tylko że on się właśnie tam zimuje, hibernuje. To z reguły właśnie w jaskiniach, w jakichś takich sztolniach opuszczonych nietoperze sobie znajdują takie właśnie miejsca do bytowania.
8: Czy Kadzielnię można określić jako najbardziej popularny cel turystyczny?
7: Myślę, że jest to jeden z większych, jest to jedna z większych atrakcji, niewątpliwie. W sezonie widzimy po kilkanaście autokarów, które podjeżdżają na parking na kadzielni, zarówno szczególnie tu od strony ulicy Krakowskiej, ale również od strony Alei Legionów. Jest to kilkanaście autokarów dziennie, z których turyści mają szansę i możliwość obejrzenia kadzielni. Kadzielnia jest o tyle też taką ciekawostką, że z której strony praktycznie by się nie podjechało, jest możliwość obejścia całego tego parku, bo zarówno od strony ulicy Krakowskiej, Alei Legionów, jak i Gagarina, gdzie byśmy nie stanęli, gdzie byśmy nie rozpoczęli naszej wędrówki, mamy możliwość obejść i wrócić w to samo miejsce.
9: To są też turyści z całej Polski, prawda?
7: Mało, że z całej Polski, to są turyści również z zagranicy, o których wiemy, że korzystają właśnie z tych atrakcji. Jest to o tyle również widoczne, że atrakcje, które są tam obiletowane, że tak można by powiedzieć, czyli jaskinie, Tyrolka, wiemy od operatorów tych atrakcji, że również dużo turystów z zagranicy przyjeżdża na kadzielnię.
9: A co pan powie o amfiteatrze, który był w 2010 roku przebudowany? O,
7: amfiteatr to jedna z atrakcji, która właśnie powstała w związku z zakończeniem eksploatacji w połowie lat 60. ubiegłego wieku. Pierwszy amfiteatr oddany do użytku w 1971 roku z okazji ówczesnego Święta Odrodzenia, czyli 22 lipca. Amfiteatr, który w starej tej formule ponad 40 lat, ponad 40 lat był użytkowany bez jakichś większych remontów, modernizacji, ale przez który przewinęło się zarówno bardzo wielu wykonawców, jak i wielu mieszkańców miasta mogło uczestniczyć w koncertach, które się tam odbywały. I właśnie w 2010 roku został zmodernizowany, uzyskała zadaszenie scena, zadaszenie uzyskała widownia, powiększona została scena, jest to jedna z największych scen na terenie naszego kraju, blisko 1200 metrów, wyposażona w ponad 30 garderów indywidualnych i zbiorowych. Także warunki dla artystów, którzy tam występują, można powiedzieć, są bardzo dobre i z wiedzy, jaką posiadam, bardzo chętnie przyjeżdżają do Kielc, bo są tutaj dobre dla nich warunki. O liczbie uczestników też można powiedzieć, że jest to blisko 100 tysięcy, 80-100 do 100 tysięcy uczestników imprez takich w ciągu jednego sezonu.
9: Też przyjemnym widokiem jest jezioro Szmaragdowe, prawda? Które było kiedyś bardzo widoczne, teraz nieco mniej.
7: Jezioro Szmaragdowe, można powiedzieć, że ono było. Było jezioro Szmaragdowe w latach końcu lat 60., na początku lat 70. Faktycznie Niecka na trzecim poziomie wydobywczym była wypełniona piękną szmaragdową wodą. To związane było właśnie z tym, że tam wapień, który był wybierany, tak ładnie się odbijał w tej wodzie. W tej chwili po pierwsze nie mamy już takiej ilości wody, ale troszeczkę jest ze względu na to, że deszczowe mamy lato. Także jest troszeczkę wody, natomiast ona nie ma tego koloru szmaragdowego, już na pewno nigdy nie będzie miała, z tego powodu, że również przyroda tam wkroczyła, przyroda ożywiona, czyli przyszła roślinność, i bagienna roślinność i roślinność taka wyższa, czyli krzaki, drzewa. No i to spowodowało, że już tego koloru takiego, jaki kiedyś był, nie będzie.
9: Kolejną z atrakcji jest wodospad, który też jest chętnie odwiedzany przez turystów.
7: I jasne, od trzech lat atrakcją jest wodospad. Wodospad, który jest od strony ulicy Pakosz, gdzie woda z pozostałości po jeziorku szmaragdowym jest podnoszona na te kilkanaście metrów do góry i opada w dół. I dwukrotnie w ciągu dnia, w dwóch takich cyklach kilkugodzinnych można z tą atrakcją się zapoznać, a jest na pewno ciekawa, bo to szumi w mieście i wodospad w mieście to też atrakcja, coś innego.
9: Ten wodospad jest uruchamiany cały czas, czy on jest wyłączany?
7: On w dwóch cyklach takich kilkugodzinnych w ciągu dnia jest czynny, bodaj od 10 do 12 i chyba od 13 do 16.
9: I kolejną z atrakcji jest rolka, czyli już tak bardziej coś nowoczesnego.
7: No to może nie tyle nowoczesnego, ile to dla ludzi o dosyć mocnych nerwach, taka atrakcja, tak, która może podnieść adrenalinę w organizmie. Atrakcja bardzo, bardzo ciekawa, bo bardzo dużym się zainteresowaniem też cieszy. Są to trzy jakby odcinki Tyrolki, którą można z wzgórza harcerskiego najpierw zjechać w kierunku ulicy Krakowskiej, a później z ulicy Krakowskiej w kierunku Stałki Geologów. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa.
9: Najnowszy chyba jest skatepark.
7: Skatepark to w zasadzie jest najnowszy jako zmodernizowana atrakcja, ponieważ tam był skatepark, tylko w takiej może minimalistycznej wersji. W tej chwili mamy skatepark bardzo rozbudowany, cieszący się ogromnym powodzeniem ludzi, młodzieży posługującej się hulajnogami, rowerami i którzy tam mają możliwość wyszaleć się wręcz.
9: Tak, wracam jeszcze do tematu tych zwierząt. Mówiliśmy o nietoperzach, a jakie zwierzęta jeszcze możemy tam spotkać? Podobno lisy tam bardzo chętnie zamieszkują.
7: Tak. W tym roku jakoś lisy się bardzo ujawniły. One wcześniej też były, natomiast w tym roku młode lisy też

0: gdzie właśnie te lisy bytują, a w czasie, kiedy no, nic się nie dzieje w amfiteatrze, czyli nie ma koncertu, nie ma prób żadnych, to obserwujemy, że lisy wchodzą sobie na teren amfiteatru i bawią się tam. Zające były, ale w tej chwili nie wiem, czy to z powodu właśnie tego większej ilości lisów, czy nie ma. W każdym razie w tym roku zajęcy nie zauważyliśmy.
1: Czy rezerwat kadzielnia był nagradzany kiedykolwiek w jakiś sposób?
0: Jeżeli chodzi o rezerwat, to żebyśmy uściślili, co jest rezerwatem na kadzielni. Na kadzielni rezerwatem jest wyłącznie fragment ostańca, tego takiego, który pozostał po kopalni, to co nie zostało wyeksploatowane. I tylko i wyłącznie to jest rezerwatem. Natomiast pozostała część kadzielni, czyli park kadzielnia, nie jest objęty ustawą o ochronie przyrody, czyli można z niego w sposób dowolny korzystać. Czy była nagradzana? Tak, wielokrotnie zarówno amfiteatr był nagradzany po przebudowie, jak i atrakcja turystyczna, jaką jest kadzielnia, również była nagradzana.
1: No to już tak na sam koniec, czym jest Geonatura? Czym się zajmuje park Geonatura Kielce?
0: Geonatura Kielce jest jednostką budżetową miasta, powołaną w celu promocji atrakcji geologicznych naszego miasta i zajmujemy się generalnie, mamy pod opieką trzy rezerwaty, Kadzielnia, Wiecznia, Ślichowice oraz ogród botaniczny, który no, również leży w miejscu bardzo ciekawym geologicznie, czyli na górze Karczówka.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Dzisiaj w studiu Radia SK razem ze mną starszy aspirant Jacek Borek. Porozmawiamy sobie o podsumowaniu 2025 roku przez kielecką miejską policję.
3: Każdorazowo bezpieczeństwo pieszych i każdego uczestnika ruchu drogowego jest priorytetem dla każdej komendy, nie tylko miejskiej, ale i wojewódzkiej. Jeżeli chodzi o liczbę zdarzeń w 2024 roku, odnotowaliśmy tak naprawdę 303 wypadki. Za zeszły rok to było 301 wypadków, więc mamy o 2 wypadki mniej w stosunku rok do roku, co przekłada się również na mniejszą liczbę na przykład osób rannych w wyniku takich zdarzeń, co przekłada się na to, o czym wspomniałem na początku, czyli na kładzenie nacisku na bezpieczeństwo każdego uczestnika ruchu drogowego.
2: Ale okazuje się niestety, że więcej mamy ofiar śmiertelnych na drogach.
3: Niestety, faktycznie, tak jak tutaj pani redaktor słusznie wspomniała, mamy o 3 osoby więcej, które poniosły śmierć na skutek zdarzeń drogowych. Jednakowoż wynika to również z tego, że mieliśmy do czynienia w tragiczniejszych momentach ze zdarzeniami, kiedy na przykład w jednym zdarzeniu śmierć ponosiły 3 osoby.
2: Zatrzymajmy się jeszcze może przy tych wypadkach i przy nietrzeźwych kierowcach, bo tutaj chyba zmieniło się dość sporo.
3: Tak, w stosunku do 2024 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zatrzymali o 148 osób więcej, które zdecydowały się wsiąść za kierownicą pod wpływem alkoholu. Wynika to m.in. też z tego, o czym powiedziałem wcześniej. Priorytetem jest bezpieczeństwo, a elementem bezpieczeństwa jest właśnie eliminacja tego typu uczestników ruchu drogowego. Wzrost nie wynika z niczego. Ten wzrost liczby ujawnionych nietrzeźwych kierujących jest następstwem tego, że wykonaliśmy ponad 30 tysięcy badań trzeźwości więcej, co przełożyło się na większą liczbę ujawnionych nietrzeźwych kierujących.
2: Powiedzmy sobie jeszcze, co grozi kierowcom za jazdę na tak zwanym podwójnym gazie.
3: W zależności od stężenia alkoholu, które zostanie stwierdzone w trakcie kontroli u takiego odpowiedzialnego, nazwijmy to, użytkownika drogi, sankcje mogą być różne. Mówimy tutaj zarówno o wykroczeniu, jak i o przestępstwie. Jeżeli mamy stan do 0,2 promila, 0,2 promila, mówimy o wykroczeniu z kodeksu wykroczeń. Każdorazowo stan, który przekracza tą wartość, przechodzi z kodeksu wykroczeń w kodeks karny. Są to już zdecydowanie groźniejsze sankcje, mocniejsze i mające bardziej represyjny, może nie represyjny, restrykcyjny oddźwięk, jeżeli chodzi o taką osobę.
2: Bezpieczeństwo na drogach to też piesi. Powiedzmy sobie, jak tutaj wygląda sytuacja, czy było bezpieczniej, czy piesi przestrzegali i również kierowcy obowiązujących przepisów.
3: Tak, przełożyło się to na liczby w stosunku do 2024 roku. Zakończony rok 2025 przyniósł nam spadek o 4 osoby mniej poszkodowane na skutek zdarzeń z udziałem pieszych.
2: Teraz może porozmawiajmy o policyjnych interwencjach. Czy było ich więcej i jakie były najczęstsze?
3: W stosunku do 2024 roku mamy ponad 8 tysięcy więcej interwencji. Wynika to z tego, że mamy po prostu również więcej zgłoszeń, które wpływają do nas, między innymi za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, z której mieszkańcy naszego regionu bardzo chętnie korzystają.
2: Kielecka Policja w zeszłym roku pracowała też na rzecz poprawienia bezpieczeństwa. Organizowaliście różne spotkania, między innymi w szkołach. Czego te spotkania dotyczyły?
3: W zeszłym roku funkcjonariusze zajmujący się między innymi profilaktyką oraz policjantki i policjanci Wydziału Prewencji odbyli ponad 3600 spotkań z mieszkańcami naszego regionu. Te spotkania odbywały się w różnych miejscach. Były to przedszkola, były to szkoły, gdzie spotykaliśmy się z dziećmi i młodzieżą oraz pedagogami, ale również w klubach seniorów, gdzie przestrzegaliśmy najstarszych mieszkańców naszego regionu przed czyhającymi na nich niebezpieczeństwami, między innymi ze strony oszustów, którzy tak chętnie korzystają z oszustw pod legendą, na przykład policjanta, który dzwoni do takiego seniora, czy pracownika pomocy społecznej, a mające na celu wyłudzenie oszczędności, często życia tych starszych osób.
2: Jakie były najpopularniejsze w zeszłym roku kategorie wykroczeń?
3: Między innymi opierając się o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie każdorazowo każdy z mieszkańców naszego regionu może skorzystać z tego narzędzia, zgłaszając anonimowo niepokojącego wykroczenia, zdarzenia w najbliższym otoczeniu, można wyliczyć 3 takie kategorie wykroczeń, z którymi policjanci spotykali się najczęściej. Są to m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym.
2: Czy możemy powiedzieć, że miniony rok był bezpieczniejszy, spokojniejszy niż ten 2024?
3: Opierając się na liczbach, które mówią o tym, że faktycznie mamy wzrosty wykrywalności, między innymi chociażby nieszczęśliwych kierujących i mniejszą liczbę zdarzeń drogowych, można tak powiedzieć, że faktycznie ten rok do roku jest spokojniejszy i bezpieczniejszy dla mieszkańców naszego regionu.
2: W kieleckiej policji pojawiło się też coraz więcej funkcjonariuszy, więc możemy powiedzieć, że cieszy się coraz większą popularnością.
3: W stosunku do zeszłego roku śmiało powiedzieć, że mamy zdecydowanie większą liczbę funkcjonariuszy, która wstąpiła w nasze szeregi, co również przekłada się na liczbę osób uczestniczących w patrolach w codziennej służbie na terenie naszego miasta. Średnio za 2024 rok było to 91 policjantów, gdzie w 2025 roku było to już ponad 100 policjantów, którzy podejmowali służby na terenie naszego miasta.
4: SK2.

SK2 Kielce. Thank you.

0: Jest 9, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki. Miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Na autostradzie A1 w kierunku autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź, stolicą influencerów i social mediów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co dziś czeka na uczestników?
1: 6 scen, doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
0: Zapowiada Michalina Krus z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9.30.
2: Minuta po 9:00. Ja troszkę jeszcze zaspany, ale mimo wszystko zwarty i gotowy do tego, żeby grać wam najlepsze polskie hity i poruszać różne tematy w radiu śniadaniowym. Wchodzimy razem w weekend. Bardzo się cieszę. Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam do 13:00. Teraz już Sarsa, potem Budka Suflera.

bardzo młoda, a do tego bardzo zdolna. Hania Kuzimowicz na antenie Radia SK2 ze swoim pierwszym hitem Trzy razy bardziej. No, trzy razy bardziej lubimy sobotę niż poniedziałek, prawda? Z reguły tak bywa. No i regułą jest to, że w sobotnie poranki spotykamy się na antenie Radia SK2. Serwuję wam takie śniadaniowe radio pełne tematów. Dzisiaj rzeczywiście nie będzie inaczej. Będzie o tym, co było, czyli o gali Fryderyków w tym tygodniu. Będzie o tym, co będzie w przyszłym tygodniu, czyli o festiwalu w Opolu. A do tego z mikrofonem będziemy jeszcze na jednym z targowisk i sprawdzimy ceny i to, czy rzeczywiście kupujących nie brakuje. Ponadto nie zabraknie dzisiaj też superbohaterów, czyli takich ludzi, którzy są wyjątkowo uzdolnieni i najlepsi w różnych dziedzinach, ale na pewno warto o nich wspomnieć i ja to dzisiaj do 13 zrobię. Wy jednak też jesteście superbohaterami, zwłaszcza jeżeli już wstaliście, może zrobiliście śniadanie dla całej rodziny, a może nawet udało się zrobić sobotnie zakupy. Jeżeli tak jest, to oklaski wam się należą. A skoro o klaskaniu, no to wiadomo, że najlepszy w tym jest Piotr Rubik i jego ekipa. Niech mówią, że to nie jest miłość. Ten hit gram już teraz.

0: Kolejny debiutujący młody artysta na antenie Radia SK2. To Metzner, jego kawałek pod tytułem Gotham. A kto wie, być może Metzner w przyszłym roku odbierze Fryderyka, tak jak w tym roku Fryderyka dla najlepszego debiutującego artysty odebrał Pszona, którego możecie kojarzyć chociażby z hitu Zły. A właśnie, w tym tygodniu odbyła się gala wręczenia nagród z polskiego przemysłu fonograficznego. Oprócz Pszony statuetki odebrali też m.in. Kasia Lins, która dostała 3 nagrody, w tym dla artystki roku, ale także Zalia, która dostała 2 nagrody. Za płytę Serce, najlepszy popowy album, ale też za najlepszy popowy singiel tego roku, czyli za kawałek Kyoto, który nagrała razem z Kubanem i Faustem. I przy tej piosence na chwilę się zatrzymajmy. Zalia opowiedziała mi trochę o kulisach jej powstania.
1: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, a tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
1: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Dla mnie ten numer, totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem, z taką trochę szarówką, a nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Więc to też jest niesamowite, jak w ogóle moment wydawania piosenki gdzieś tam się łączy z tą porą roku.
0: Jak się okazuje, to jest hit dobry na każdą porę roku, o każdej porze roku, brzmi doskonale, no i stał się singlem roku, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę pop. Nagrodzeni Fryderykiem, Kuban i Zalia, już teraz w Radiu SK2 Kyoto sobie przypomnijmy.

0: Mam wrażenie, że oni są jak wino. Im starsi, tym lepsi. I drożsi, mam nadzieję. Tego im życzę. Lady Punk na antenie Radia SK2. W tym roku świętują 45-lecie kariery nie tylko koncertami w całej Polsce, ale też specjalnym występem podczas najbliższego festiwalu w Opolu. To już w przyszłym tygodniu. Festiwal startuje w czwartek. Radia SK2 też tam nie zabraknie. My będziemy w Opolu w piątek. Konkretnie będzie Rafał Adamczak, będzie Łukasz Zduńczyk, który zagra z Opola specjalne wydanie gorącej polskiej dwudziestki. Będą goście, będą prezenty dla Was, także szukajcie ekipy SK2 w najbliższy piątek w okolicach Amfiteatru Opolskiego i Filharmonii Opolskiej. O, tak mogę Wam podpowiedzieć. Relacji na naszej antenie oczywiście też nie zabraknie.
1: SK2. Autopromocja.
2: SK2 prezentuje
3: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
4: Właśnie dlatego nie można

0: 2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Honshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Honshi. Wiele marek, wiele korzyści.
4: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
5: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
7: Ja? Nie.
6: Jak to?
7: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
10: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
11: Echo. Echo odpowiada każdemu.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: I po reklamie.

0: kolejna zapowiedź nadchodzącego albumu Mroza. Nie ma miejsca jak dom. Gramy w Radiu SK2 i rzeczywiście nie ma takiego miejsca jak dom, które trzeba by było wysprzątać w sobotni poranek. Czy u was też zawsze w soboty się sprzątało mieszkanie? Zawsze wtedy w ruch szły mopy, odkurzacze, było pranie i tak dalej, i tak dalej. Mi właśnie te sobotnie przedpołudnia z tym się kojarzą, więc jeżeli teraz ktoś sprząta, to postaram się po godzinie 10 grać tak, żeby trochę lżej te domowe prace szły. A czym będę pomagał? No między innymi mam w zanadrzu antidotum na wszystkie złe emocje, które towarzyszą tym, którzy sprzątać za bardzo nie lubią i się denerwują, że muszą to zrobić. Antidotum, czyli hit Kasi Kowalskiej, na pewno za kilka minut.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
4: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park Trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
3: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food truck, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
5: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conchi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conchi. Wiele marek, wiele korzyści.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Weronika Wawrzyczego, dzień dobry, dzień dobry. Mam dla Was propozycję na wyjątkowy Dzień Dziecka. 31 maja Flypark Kielce zaprasza na całodniową dawkę aktywnej rozrywki. Przeniesiecie się do świata dzikiej przygody.
10: Mnóstwo atrakcji właśnie w tym klimacie. Przejażdżka autem w stroju prawdziwego dzikiego kota. Wielka piniata tygrys. Warsztaty kreatywne. Modelowanie balonu. Dzikie tatuaże.
9: Zaprasza Katarzyna Szymańska.
11: Jest 10. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie Telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania w tej sprawie, a kolejne zatrzymania to tylko kwestia czasu. Co najmniej dwie osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
12: To nie szkoła, więc nie będę sprawdzał listy obecności, ale mam nadzieję, że jesteście po drugiej stronie głośnika. Jak ktoś ma ochotę, to oczywiście może swoją obecność zameldować na Messengerze Radia SK2. To Radio Śniadaniowe, czyli program, który w każdą sobotę od 9 do 13 mam dla Was. Michał Hanczak, zapraszam. Kocham Cię, kochanie moje, na dobry początek tej godziny, a za chwilę zajrzymy na jedno z targowisk.

0: W ramach porannej sobotniej kawy jeden z mocniejszych hitów Kasi Kowalskiej, tych bardziej rockowych, czyli Antidotum na antenie Radia SK2. Za chwilę Vicky Gabor i Superhero. Na takim superbohaterem może być ktoś, kto z rana zrobił zakupy w sobotę, wrócił z targowiska na przykład z siatami pełnymi różnych dobrych rzeczy. No właśnie, wiosna to czas, kiedy warzywa i owoce się pojawiają na ryneczkach. Pojawiają się też zawroty głowy, kiedy człowiek widzi ceny niektórych owoców i warzyw. No i skoro mamy sobotni poranek, to nasza reporterka Ela Piotrowska wybrała się z mikrofonem na jedno z łódzkich targowisk i popytała, jakie ceny i co tam ludzie w torbach mają przy sobocie.
1: Fasolka 60 zł.
2: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem. Lubię fasolkę, ale nie kupię, bo jest za droga.
3: Trzeba poczekać.
4: No kalafior 9 zł kosztuje. No taki nieduży.
1: Młode ziemniaczki polskie.
5: Polskie orliki pierwsze. 9,90.
1: Widzę tutaj młoda kapusta.
5: Na początku była zagraniczna, teraz mamy szklarniowe.
6: Zaczęła się sprzedawać. Młoda kapusta idzie dosyć dobrze. Koperek polski, mamy pomidory.
5: Też już są nasze krajowe. Większość warzyw jest nasza krajowa.
1: Kupujecie nowaliki?
3: Kupujemy. Młode ziemniaczki. Ogórki drogo.
0: Drogo, ale przynajmniej człowiek się przez chwilę poczuje jak bogacz, trochę luksusowo. Ja tak się ostatnio poczułem, kiedy pół kilo bobu młodego, pysznego kupiłem za 22 zł. W każdym razie najlepsze polskie hity w Radiu SK2 są za darmo. Nowaliki, czyli całkiem nowe hity, też się pojawią, bo na przykład za kilka chwil zagram wam Pamiętnik Dody, ale teraz już zapowiadana Vicky Gabor.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To jest załoga, na którą zawsze można liczyć. Załoga G, czyli hit zespołu Hurt na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry tym, którzy właśnie to radio włączyli. Teraz będzie w radiu o internecie, który naprawdę potrafi czasami zaskoczyć i dać piosenkom drugie życie po wielu latach. Tak ostatnio było chociażby z hitem You May Be In Love zespołu Blue Cafe, albo absolutnie, absolutnie grupy Sorry Boys. No i mamy kolejny taki przypadek. Tym razem z takiego wirala doczekała się Ania Dąbrowska. A konkretnie jej hit pod tytułem W głowie. Piosenka, która pochodzi z 2016 roku, ostatnio odżyła na TikToku dzięki kibicom piłkarskim. Mimo że ta piosenka nic wspólnego z piłką nożną nie ma, ale jakoś tak użytkownicy zaczęli podkładać tę piosenkę pod filmiki związane z wspomnieniami. Na przykład były tam zdjęcia z dzieciństwa zestawione z obecnymi nagraniami ze stadionów i ta piosenka jakoś im się wpasowała. Potem kolejni zaczęli robić to samo. No i okazało się, że nagle kanał artystki urósł o ponad 2 miliony wyświetleń i powstało ponad 60 tysięcy filmików z wykorzystaniem tej piosenki, a fraza Ania Dąbrowska zaczęła być wyszukiwana w internecie nie tylko w Polsce, ale też za granicą, bo nagle kibice z zagranicy zainteresowali się i piosenką, i samą wokalistką, która pochodzi przecież z Polski i pewnie wielu za granicą teraz ją odkryło. Oczywiście, że można znaleźć tę piosenkę na TikToku we fragmencie, ale w Radiu SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, w głowie gramy w całości.
1: SK2.

0: To były dziewczyny z zespołu LOR na antenie Radia SK2. To teraz dla równowagi o chłopaku, którego każdy chciałby mieć w rodzinie, ponieważ jest to najlepszy młody mechanik samochodowy w naszym kraju. Paweł Kluska z Nowego Sącza wygrał ogólnopolski konkurs Jak Car Mechanik, no i teraz będzie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych.
1: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami, z czasem. 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną, typu wymiana sprzęgieł.
2: Dalej Paweł ćwiczy. Zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach. No i przygotowuje się do finału w Rydze.
0: Ta pani to Ewa Zielińska, dyrektorka zespołu szkół samochodowych w Nowym Sączu, do którego to zespołu szkół uczęszcza Paweł. Trzymamy kciuki za finał konkursu 11 czerwca w Rydze. No ale wiadomo już, że Paweł to jest taki chłopak, który po prostu znalazł odpowiedni klucz do sukcesu.
3: SK2. Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Honshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Honshi. Wiele marek, wiele korzyści.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
6: MediaMarkt.
5: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: szczęście. Ten hit zawsze brzmi doskonale. Zresztą jak niemal każdy hit Beaty i Bajmu, prawda? O tobie. Przed godziną 11 na antenie Radia SK2. Za chwilę newsy z kraju i świata, ale ja też w sumie jeszcze się z wami newsem podzielę. Mówiłem już o bardzo zdolnym młodym mechaniku samochodowym z Nowego Sącza, a teraz trzeba pochwalić się innym superbohaterem. Tomasz Szypuła z Baborowa na Opolszczyźnie zajął 2. miejsce w międzynarodowym konkursie lodów. Czyli okazuje się, że jest wicemistrzem, jeśli chodzi o przygotowywanie lodów rzemieślniczych. Wielkie gratulacje. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajął Hiszpan. Włosi, którzy z lodów słyną, są na 3. i 4. miejscu. Czyli można w sumie powiedzieć, że pan Tomasz zostawił konkurencję na lodzie.
1: SK2. Reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
7: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
8: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Jest 11, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas autostrady w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny, a objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 4 godzin. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki. Trzy śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
15: Kuba, dzięki za newsy. Zapraszam ponownie za godzinę, a tymczasem kolejna godzina Radia Śniadaniowego, czyli naszego sobotniego spotkania. Michał Hanczak, witajcie. Ostatnia nocka, ten hit na dobry początek tej godziny, a potem Kolońska i Szlugi. Kto był wczoraj na koncercie Sanach w Poznaniu? A, i jeszcze będzie piosenka o ZUS-ie. Tego trzeba posłuchać.

W Radiu SK2 budka suflera z Krzysztofem Cugowskim, który dzisiaj obchodzi urodziny, więc pozdrawiamy pana Krzysztofa bardzo serdecznie, ale to nie jedyny bardzo zdolny i znany polski artysta, który świętuje 30 maja urodziny. O artystce pewnej opowiem za kilka chwil, teraz jednak będzie o dzieciach. O dzieciach, które podjęły się nietypowego wyzwania, bo zaśpiewały piosenkę o emeryturze, rencie i urlopie macierzyńskim. Dzieciaki z Sosnowca w ramach takiego projektu, który jest realizowany w szkołach podstawowych, mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No i oprócz tego, że dowiadują się, na czym polega działalność ZUS-u, to też nagrywają filmy, rolki, tworzą komiksy, no i nagrywają piosenki.

0: blask.
1: Klaudia Mastalerz, jestem nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej nr 8 w Sosnowcu. Temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest czasami czarną magią, jeśli chodzi o nas, o dorosłe osoby, a co dopiero o dzieci, ale właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne.
2: Dzięki rytmowi piosenki łatwiej zapamiętać dane rzeczy.
3: To nie jest łatwy temat, ZUS.
4: No nie jest to łatwy, jest to specyficzny temat, ale było w miarę w porządku, żeby się nauczyć.
5: Dzieci śpiewające piosenkę o ZUS-ie. To brzmi dość abstrakcyjnie, ale jak słychać było, całkiem wesoło. Jeśli chodzi o muzykę i dorosłych, którym się ZUS może muzycznie jakoś kojarzyć, na przykład tym, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, no to tutaj jednak ten dobór repertuaru byłby chyba inny.

0: Wilki i Baśka na antenie Radia SK2. Ale teraz nie o Baśce, tylko o Alicji. Alicji Majewskiej, która dzisiaj obchodzi urodziny. Wspominałem wam parę chwil temu, że urodziny ma dzisiaj Krzysztof Cugowski, ale 30 maja urodziła się także pani Alicja Majewska, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Życzę jej wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że wielokrotnie jeszcze spotkamy się na jej koncertach. Czy to tych solowych, czy to tych, na których występuje gościnnie, jak na przykład tu u Sanach nie tak dawno. Alicja Majewska też wielokrotnie wracała do Opola, a że za chwilę zaczyna się festiwal w Opolu, przypominam, że my też tam będziemy jako Radio SK2 już w najbliższy piątek, to przypomnijmy teraz sobie z okazji urodzin Alicji Majewskiej hit, który w 1986 roku wygrał konkurs Premier. To była piosenka Odkryjemy miłość nieznaną. No znana doskonale.
1: SK2.

0: Dzięki, że jesteś. To brzmi jak idealny hit, żeby zadedykować go mamie. W tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, ale przecież cały rok powinniśmy mamie mówić o tym, że ją kochamy i być dla niej dobrzy, a nie tylko od święta. Mam nadzieję, że o tym pamiętacie. Ale że pamiętacie też o tym, że pojutrze to mamy Dzień Dziecka i też można dziecku tak zaśpiewać. A my w Radiu SK2 świętujemy Dzień Dziecka już teraz. Mamy dla was, dla tych najmłodszych, ale też dla całych rodzin, coś specjalnego, a to w związku ze zbliżającą się premierą filmu Toy Story 5 powstała nowa stacja radiowa w internecie, SK Toy Story Radio. Usłyszycie tam zarówno głosy znane z filmów z tej serii, ale też nasze głosy, prezenterów Radia SK i SK2 w nieco innej formie, dlatego że nadajemy z pokoju dziecięcego i jesteśmy zabawkami. Zresztą nie będę gołosłowny, chcę wam kogoś przedstawić. Poznajcie moje zabawkowe alter ego. To Labrador, no Blablador nawet, bo dużo gada. Ma na imię Hany. No to dawaj, wchodź na antenę.
1: Przy mikrofonie gadający pies. No taki zabawkowy, pluszowy Blablador, co wabi się Hany. Cześć! Czy ktoś słucha mnie teraz może z rodzicami w samochodzie? Ja uwielbiam jeździć na wycieczki, a zaraz lato, wakacje i pojedziemy w nie jedną podróż, o ile dzieci nas zabiorą. Wycieczki są super, doszczekane na maksa.
0: Tego to Blabladora, ale też wiele innych postaci zabawkowych, które mówią głosami radiowców, których znacie, znajdziecie w SK Toy Story Radio, w mobilnej apce Radia SK, ale też na stronie internetowej. Oczywiście to radio pełne muzyki, więc oprócz wejść antenowych, nie brakuje także najpiękniejszych polskich hitów z filmów Disneya i Pixara.
2: SK2. Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
3: Rogar świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
10: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
9: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
8: I po reklamie.

0: tuż przed godziną 12 na antenie Radia SK2 Kaja i jej hit na językach. Ostatnio na językach jest między innymi pewien człowiek, który naprawdę musi mieć nierówno pod kopułą, ale z drugiej strony go bardzo podziwiam. To jest estoński slackliner, czyli człowiek, który chodzi po linie na wysokości. Jan Rus się nazywa, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko. Jutro ma podjąć się wyjątkowego wyzwania w Polsce, ponieważ ma przejść 180 metrów nad ziemią po linie, która będzie zawieszona, w sumie już jest zawieszona między Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie a Warsaw Tower, czyli to jest ten najwyższy budynek w Unii Europejskiej w tej chwili. Oby pogoda pozwoliła, no i oby rzeczywiście wszystko się udało, chociaż to ekstremalne balansowanie po cienkiej linie to dla wielu osób jest codzienność. Na przykład, jeżeli ktoś ma niewyparzony język i w tym tygodniu powiedział swojemu szefowi, co o nim myśli, tak prosto w twarz, no to zdecydowanie budzi w moich oczach podziw nie mniejszy niż wspomniany slackliner.
1: SK2. Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
8: Echo. Echo odpowiada każdemu.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Weronika Wawrzyk, jeśli szukacie planów na Dzień Dziecka, to ten czas możecie spędzić na przykład w parku rozrywki Sabat Krajno. Tam czeka na Was naprawdę wielka przygoda. Pakiety atrakcji ważne są aż 2 dni. Jest darmowa wata cukrowa, konkursy z nagrodami i wiele więcej atrakcji. Dzień Dziecka możecie spędzić też z ekipą Radia SK. Już w niedzielę będziecie mogli spotkać nas w Piekoszowie. Czekać będzie też piana party i festiwal kolorów.
11: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje 67-letnia Polka. Zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80-ce pod Bydgoszczą. W Strzyżawie przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni. Ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam we wtorek wieczorem, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło. Na miejsce szybko wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymań.
12: Minuta po 12 już. Jakoś tak w soboty czas leci za szybko, prawda? Ale mam nadzieję, że przynajmniej przyjemnie. Z hitami w Radiu SK2 gram najlepsze polskie hity. Na początek tej godziny Wolne Duchy, Daria Zawiałow, Mrozu, Bracia Kacperczyk, Michał Hanczak. Zapraszam. Aha, i jeszcze w tej godzinie poruszymy też bardzo ważny temat. Rosołu jako symbolu polskiej gościnności.

Gdy będziesz sam, to wspólny hit Wiktorii Kidy i Oskara Cymsa, który to wokalista ostatnio miał niezbyt dobre spotkanie z mikrofonem, ale za to bardzo bliskie, podczas jednego z koncertów plenerowych. Tak śpiewał, tak się ruszał, że przywalił sobie mikrofonem w zęby i niestety jedyneczka się ukruszyła. Czego Oskar nie ukrywał, wszystko to pokazał w mediach społecznościowych. Na szczęście szybko trafił w dobre ręce i problem został zażegnany, także w ten weekend Oskar Cymsa z pięknym uśmiechem się wszędzie na koncertach plenerowych pokazuje. Jeśli chodzi o koncerty plenerowe, to w Olsztynie trwa Kortowiada. Dzisiaj na scenie Kortowiady m.in. królowa polskiej muzyki. Nie trzeba czekać, aż rozmrożą ją na Sylwestra, bo Maryla Rodowicz dziś nad Jeziorem Kortowskim się pojawi. W Radiu SK2 też. Za kilka chwil zagram hit W sumie nie jest źle, ale wcześniej Demono i Póki na to czas. A wracając jeszcze na chwilę do Oskara i jego wypadku na scenie, można już teraz śmiało powiedzieć o nim, że on na muzyce zęby zjadł.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ta ekipa w tym tygodniu zaskoczyła nas kolejnym premierowym singlem spod szyldu Męskie Granie Orkiestra 2026. Zresztą graliśmy wam już kawałek pod tytułem Tańczę, a to hymn tegorocznego Męskiego Grania, czyli Nareszcie. Nareszcie mamy weekend, nareszcie spotykamy się w Radiu SK2. Zawsze czekam na te nasze sobotnie spotkania. Między innymi też po to, żeby trochę z wami powspominać, a dzisiaj sięgnę po album, który skończył niedawno 20 lat. Przenosimy się do 2006 roku, wtedy to właśnie w maju ukazała się płyta Mysłowic pod tytułem Happiness is Easy, a singlem, który tę płytę promował, był hit Mieć czy Być. Bardzo ważne pytanie, filozoficzne, można sobie porozważać w weekend, jeżeli ktoś ma ochotę. Ja tylko w kwestii Mieć czy Być powiem, że zespół Mysłowic miał kolejną platynową płytę na koncie dzięki Happiness is Easy, no i był cały czas wtedy na topie.
2: SK2

0: W Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity, oczywiście te od grupy T-Love również. To King na naszej antenie. Ten program nazywam Radiem Śniadaniowym, ale teraz akurat z racji, że zbliżamy się już bardziej do pory obiadowej, no i mamy weekend, to będę mówił o rosole. Rosół to jest zupa dobra na wszystko. Na różne imprezy okolicznościowe rosół. Na niedzielny obiad rosół. Na przeziębienie rosół. Na kaca rosół też daje radę. Więc wcale nie dziwię się Muzeum Pałaców w Wilanowie w Warszawie, że rozpoczęło właśnie projekt, który ma na celu wpisanie rosołu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jak przekonują w muzeum, rosół to nie jest taka zwykła zupa, to jest symbol polskiej gościnności. To jest też cały rytuał powstawania rosołu, podawania rosołu, rodzinnych spotkań i wielowiekowej tradycji. Trzymam bardzo mocno kciuki, mimo że nie jestem największym fanem rosołu. Bardziej wolę to, co w poniedziałki powstaje z rosołu niedzielnego, czyli pomidorówkę, ale jednak no, trzeba przyznać, że jest to kultowa polska zupa. Za kilka chwil w Radiu SK2 Warius Manx i hit pod tytułem Maj. W końcu maj cały czas trwa, momentami był całkiem gorący, tak więc można było się rozebrać do rosołu.
1: SK2. SK. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Halo, halo Kielce! Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka z zespołem Kielce. Od godziny 10 na parkingu sklepu Stefan przy ulicy 1 Maja 191 czekać będą gry, zabawy, konkursy, dmuchaniec, malowanie twarzy, warsztaty balonowe i dekorowanie ciastek, grill. Mnóstwo atrakcji i uśmiechu dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć! Dzień Dziecka z zespołem Kielce 30 maja, start godzina 10, parking sklepu Stefan, ulica 1 Maja 191. Zespołem Kielce, jakość wyższa od ceny.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
10: MediaMarkt.
11: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
12: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
13: Echo. Odpowiada każdemu. Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
6: to będzie ostatnia reklama.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
14: I po reklamie.

0: Może nie dostali Fryderyka za najlepszy debiut ostatniego roku, ale co tam, i tak są the best i mają mnóstwo fanów dzięki swojej energii i swoim hitom. Na gali Fryderyków wykonali dość, a w Radiu SK2 teraz zagrałem ich nowy kawałek, czyli Stygnie lato. To Kuba i Kuba przed godziną 13. Krzesło w studiu Radia SK2 nie wystygnie, bo za chwilę zajmie je Kamil Kowalski i on zagra wam kolejne najlepsze polskie hity, między innymi Sezon od Dawida Podsiadły, a ja wracam do was za tydzień o tej samej porze, czyli o 9 rano w Radiu Śniadaniowym. Ale być może z niektórymi jeszcze dzisiaj wieczorem zobaczę się na krakowskim Wawelu podczas koncertu Igo. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.

0: Key do Media Markt.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
9: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrol Heads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Jest 13. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek ważne informacje dla kierowców. S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej też ogromne utrudnienia na A1 pod Toruniem. Doszło tam do 2 zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Trasa jest zablokowana zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw, głównie w centralnej i południowej Polsce. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego. Na odwiedzających będą czekać na przykład czołg Abrams czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne, m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
14: My nie bronimy się przed tym ostatnim weekendem, bo to już jest ostatni weekend maja.
15: To już ostatni?
14: No i gdzieniegdzie nawet. Pada w południowo-zachodnim kwadraciku Polski, tak jak mówiłeś, to my i tak spędzamy go razem. W słonecznych nastrojach Kaśka Sochacka doda. Samach czy Monika Brodka...

0: Tak maszerujemy z obowiązkami. Właśnie w tym tempie Dawid Podsiadło i sezon WSC 2 kwadrans po 13. Idealna pora na ciasteczko. Co powiecie na tak zwane ciasteczko, które nazywa się Kamilka? Ciasteczka Kamilki są. To są nowe słodkie babeczki. Zaczęła je robić jedna z piekarni w Poroninie. Wczoraj się pochwaliła. Babeczki nazwała Kamilki. Ale dlaczego? Na cześć naszego mistrza olimpijskiego, skoczka narciarskiego Kamila Stocha, który zakończył już swoją karierę sportową i teraz będzie kosił trawę przed rodzinnym domem w Zębie. I tu będzie wrzucał babeczki na ząb.
1: SK2.

Też mam to w ulubionych. Marisa i Odkochaj w SC2. W sobotę najlepsze polskie hity, między nimi też najlepsze polskie gorące newsy, kochani. Przed momentem Maja Chwalińska wolejem dziewczyna zamknęła sprawę, wygrała z grecką tenisistką Sakari 2-1 na francuskich kortach Rolanda Garrosa. No i dostała się do 1/8 finału. No to Paryż dzisiaj śpiewa po polsku, jak w SC2.

0: Dawid Kwiatkowski, facet, który czasami po koncertach zaprasza fanów na backstage. Tam można zrobić sobie z nim selfie, przybić piątkę, zamienić kilka zdań, ale tak samo czasem przekonać się, co widziałem przed chwilą na Instagramie, że gwiazdy też są całkiem normalnymi ludźmi. No dobra, może poza tym, że śpiewają trochę lepiej od nas.
1: SK2
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego...

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Spałem Kielce truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
6: Zbudowałem drona.
7: Programuję dla najlepszych firm.
5: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
8: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
9: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
10: Ja? Nie.
9: Jak to?
10: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
15: I po reklamie.

0: przy takich hitach, to jakby kilometry same uciekają spod kół, kierunkowskaz miga w odpowiednim rytmie muzyki. Carla Fernandez i więcej w Radiu SK2 będę miał dla Was po godzinie 14 najlepszych polskich hiciorów, a o 14 punktualnie również najnowsze informacje, między innymi dla kierowców. Dajcie głośniej.
1: Reklama. Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Halo, halo Kielce! Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka z zespołem Kielce. Od godziny 10 na parkingu sklepu Stefan przy ulicy 1 Maja 191 czekać będą gry, zabawy, konkursy, dmuchaniec, malowanie twarzy, warsztaty balonowe i dekorowanie ciastek, grill. Mnóstwo atrakcji i uśmiechu dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć! Dzień Dziecka z zespołem Kielce 30 maja, start godzina 10, parking sklepu Stefan, ulica 1 Maja 191. Zespołem Kielce, jakość wyższa od ceny.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrol Heads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
12: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
15: Zbudowałem drona.
16: Programuję dla najlepszych firm.
14: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Weronika Wawrzyczek, dzień dobry, mam dla Was propozycję na wyjątkowy Dzień Dziecka. 31 maja Fly Park Kielce zaprasza na całodniową dawkę aktywnej rozrywki. Przeniesiecie się do świata dzikiej przygody.
19: Mnóstwo atrakcji właśnie w tym klimacie. Przejażdżka autem w stroju prawdziwego dzikiego kota. Wielka piniata tygrys. Warsztaty kreatywne. Modelowanie balonu. Dzikie tatuaże.
18: Zaprasza Katarzyna Szymańska.
15: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na wielkim szlemie. Maja Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. W mieście są spore utrudnienia. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom w internecie.
20: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
21: Mocno stawiamy na autentyczność, ale przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
20: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
21: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
15: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
0: Przed nami wyjątkowa druga połowa sobotniego grillowania i to najlepszych polskich hitów. Hity także w finale Lidze Mistrzów, bo to już dzisiaj.
15: To prawda, za 4 godziny, niecałe już.
0: Oglądasz?
15: No oczywiście.
0: Tam gra PSG i...
15: Paris Saint-Germain z Arsenalem. Arsenal będzie walczył o tytuł.
0: Arsenal Londyn, tak?
15: No, a gdzie? Jaki inny masz Arsenal?
0: No nie ma takiego miasta jak Londyn. No. Jest Londek, Londek Zdrój.

hipnotyzujące gitary Owena z Agnieszką Chylińską na czele w SC2, kiedy powiem sobie dość. Macie już dość sprzątania? A co ma powiedzieć Aga Chylińska? Przyznała ostatnio w jednym z kolorowych portali, że u niej w domu panuje totalny chaos. Albo inaczej, nieład klasyczny, kolorowe ściany, stosy książek, dziecięce rysunki w łazience. Też widzę zdjęcie, o, leżą ręczniki i ubrania obok, odkurzacz tak samo. A propos, odkurzacz, który wie, że dzisiaj sobota i trzeba wziąć się do roboty. A jak właśnie sprzątacie, to w SC2 gramy takie polskie hity, że odkurzacz poprowadzi was jak sam Rafał Maserak. SK2. Dziś na pewno nie sprząta Roxy Węgiel. Dzisiaj gra koncert w Pilzinie i Koszycach Małych. Jutro Warszawa i Zielona Góra. No, dobrze jest jak jest, intensywnie.

0: Kaszka Cerek-Ficka w SC 2, 25 minut po godzinie 14. Nie padamy na kolana, ale zabieramy wszystkie swoje rzeczy i pakujemy się do wehikułu czasu.
1: SK 2, wehikuł czasu.
0: Tego muzycznego w SC 2 cofnął nas o 47 lat, kochanie. Jesteśmy w 1979 roku, w którym powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii polskiej muzyki. I nie chodzi tutaj o Edytę Górniak i Mietka Szcześniaka oraz ich słynną Dumkę na dwa serca, ale o Annę Janter i Zbyszka Hołdysa. Ich utwór Ktoś między nami powstał właściwie w ekspresowym tempie. Ania obudziła autora tekstu telefonem o 1:00 w nocy, jak ten smacznie spał, i poprosiła, by do rana, do 10:00, napisał słowa do melodii, którą nuciła mu przez telefon namiętnie. A sam Hołdys wcale nie chciał śpiewać w tym duecie. No, mówił, że Anka jest za bardzo popowa, on jest gitarzystą. Podobno ta obiecała załatwić Hołdysowi wywiad w telewizji. No i ten się zgodził zaśpiewać. Czasem właśnie tak rodziły się największe polskie hity.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Anna Jantar, Zbigniew Hołdys. Ktoś między nami w SC2.

0: gwiazda. Ania Wyszkoni, lampa i sofa w SC2. Za moment Meslowicz ze scenariuszem dla waszych sąsiadów i róży Europy. A propos gwiazd, gwiazda telewizyjna czytam w kolorowej gazecie internetowej. Agata Młynarska. Otwarcie o emeryturach gwiazd. Według niej nie spodziewała się, zaczynając ten zawód, że w przyszłości gwiazdy będą mieć tak niskie emerytury.
1: SK2.
0: A ja myślałem, że gwiazdy potrafią patrzeć w przyszłość.
2: Reklama.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Stop! Kto tu pachnie truskawkami?
11: Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę. Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka. Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech, smak lata? To Spałem Kielce! Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
16: Ja? Nie!
15: Jak to?
16: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
17: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
18: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
21: I po reklamie.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: Najlepsze, najpiękniejsze róże i to z całej Europy tylko w Radiu SK2, delikatne jak jedwab. A za chwilę godzina 15, po 15 dwie dziewczyny połączą swoje siły. Sanach i Daria Zawiałow. Będzie Eldorado.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary!
4: Fundary!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Dostanie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
9: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
8: To dobre cechy charakteru.
9: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
10: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: W kalendarzu dzisiaj 30 dzień maja, między innymi Światowy Dzień Soku. Dlatego proponuję wznieść toast perfekcyjny za dzisiejszego jubilata, bo imieniny obchodzi 30 maja Ferdynand. A z Ferdkiem to nie będzie kiepski weekend. On wie, co jest najlepsze.
14: Najlepsze polskie hity.
15: Polskie hity.
13: Słodkie miłe życie już za chwilę w Kombiaku, a teraz Kaśka Kowalska, Jakowalski, witajcie w SC2.

Wiktor, Waligura i jego 4 pory roku w SC2. To teraz jeszcze Zgorzelec. Czytam właśnie w internecie, że 1 000 000 złotych wypadł z konwoju, pieniądze znalazł 51-latek. A tata zawsze powtarzał, jak byłem mały, patrz pod nogi. SK2. A propos, jak wasze dzieciaki teraz rozrabiają, a wy ogarniacie ten cały domowy chaos... Odpalcie SK Toy Story Radio. Jest coś takiego, mówię wam. Wczoraj to zrobiłem. Dzieciaki przeniosły się do świata zabawek. Ja miałem chwilę dla siebie. SK Toy Story Radio. Sprawdźcie na sk.pl.

0: momencik, moment. To chyba jest najdłuższa chwila. Kasia Sienkiewicz ze swoimi momentami West 2 i teraz jest taki odpowiedni, aby zagłosować na ten numer w gorącej liście polskich 20 hitów. Kolejne notowanie gorącej polskiej 20 w piątek, a za niecałe 6 godzin na scenie.
1: SK2
0: Blue Cafe dzisiaj na żywo w Dąbrowie Górniczej. No, na próbie sporo deszczowych chmur, ale są powody do świętowania. Dominika Gawenda w tym roku obchodzi 20-lecie w zespole Blue Cafe.

0: SC2 Baranowski. Czułe miejsce, czyli serce. W Sejmie też bije serce decyzji, które odczuwamy. Sejm uchwalił ustawę antyłańcuchową. To co, panowie, dzisiaj wieczorem wychodzimy z domu.
1: SK2.
0: Tylko bez szaleństw, żebyśmy nie musieli tego odszczekać.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze. Polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja

0: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Halo, halo Kielce! Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka z zespołem Kielce. Od godziny 10 na parkingu sklepu Stefan przy ulicy 1 maja 191 czekać będą gry, zabawy, konkursy, dmuchaniec, malowanie twarzy, warsztaty balonowe i dekorowanie ciastek, grill. Mnóstwo atrakcji i uśmiechu dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć! Dzień Dziecka z zespołem Kielce 30 maja, start godzina 10, parking sklepu Stefan, ulica 1 maja 191. Zespołem Kielce, jakość wyższa od ceny.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
11: Zbudowałem drona.
12: Programuję dla najlepszych firm.
10: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
6: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na Dni Otwarte Dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas Dni Otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
15: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ue.świętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper! Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
11: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
21: Weronika Wawrzyczek, dobry wieczór. Kielce, przypomnę szybciutko, że masa rodzinnej rozrywki czeka na was w Parku Legend w Nowej Słupi. Nie tylko przypomnijcie albo poznacie tam świętokrzyskie legendy, ale możecie też na przykład polatać na miotle. Całą rodziną warto wybrać się również do kieleckich basenów tropikalnych, a jeśli macie ochotę pośpiewać, to cykliczne karaoke organizowane jest w klubo kawiarni Quest. Szczegóły znajdziecie na ich Facebooku.
22: 16. Z wami niezmiennie. SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hiciory. Nad częścią kraju też niezłe, hitowe deszczowe chmury. Na południowy zachód powoli zaczynają się zbierać. Nie, wschód. A temperatura? W okolicach 20 stopni, więc ani za zimno, ani za gorąco. W sam raz na sobotnie popołudnie z polskimi hiciami.
23: Najlepsze polskie hity.
24: Polskie hity. Polskie hity.
23: SK2.
22: W pierwszym hicie. Dodaj melodia ta, Kowalski, witajcie w SC2.

0: T-Love i taka Warszawa. Taka, że po tym weekendzie, od poniedziałku w całej Warszawie w nocy będzie obowiązywać nocna prohibicja. Nie kupimy nigdzie w stolicy w nocy alkoholu.
1: SK2.
0: No w końcu, jak w Warszawie jest Pałac Kultury, to musi być też kultura picia. Monika Lewczuk w SK2.

0: Ewa Farna ogłasza Westę 2 ewakuację do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się do 1994 roku. To wtedy właśnie nasze, no my w sumie jako dzieciaki graliśmy w pierwsze konsole Sony PlayStation, bo się pojawiły w 1994. Nasi rodzice też pamiętają pewnie, na zawsze zapisał się ten rok w historii polskich gier liczbowych, bo 80 osób trafiło szóstkę wtedy w lotto i każdy otrzymał po niecałe 10 tysięcy złotych, ale cenniejszy był numer, który powstał w tym czasie. 32 lata temu. Piosenka znalazła się na 5. studyjnym albumie grupy Universe. Tyle chciałem ci dać. Wielki hit sieci, jedna z najpiękniejszych i najbardziej poruszających ballad polskich duetów lat 90.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I mimo swojego spokoju cały czas ma w sobie tę magię. 30 milionów wyświetleń na YouTubie. I licznik cały czas bije. Od 32 lat. Universe, Beata Kozidrak, Westę 2. Tyle chciałem ci dać.

0: Patrycja Markowska w SC2, drogi kolego. Tutaj się nie ma co śmiać. Doczekaliśmy się pierwszego w historii elektrycznego Ferrari. Jest, powstało, wygląda jak wygląda. Wiadomo, że jest cichutkie. Model nazywa się Luz i uwaga, podczas premiery elektrycznego Ferrari był nawet sam papież, tak? No i muszę wam powiedzieć, że kto jak kto, ale Leonowi XIV na pewno się spodoba. Elektryk, on ceni sobie ciszę.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania.
7: Park trampolin mówisz? Happy Jumper?
6: Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl.
7: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
6: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Zespołem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To zespołem Kielce truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach zespołem i dobrych sklepach spożywczych. Zespołem, jakość wyższa od ceny.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
10: Ja? Nie!
9: Jak to?
10: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin! Najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
12: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
13: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
16: I po reklamie.

0: Czasami trzeba też i tak w sobotnie popołudnie, jak w utworze Mamamu, po prostu być bez żadnego planu, bez presji, bez biegu za kolejną sprawą. Przy kuchennym stole załóżmy, o, albo na działce, na balkonie z kawką, albo na kanapie. Spędzimy z wami ten czas również po godzinie 17 w Escel 2 z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Kto zwalcza ból?
13: Fundary!
12: Kto?
13: Fundary!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
19: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
20: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
0: I pyknęła nam godzina 17 sobotniego weekendu w sobotniej dżungli obowiązków. Razem z wami SK2 i w tej godzinie Sylwia Grzeszczak, dwie Anie, Dąbrowska i Jopek i nareszcie męskie granie, czyli Polska jazda w chmurach bez postoju oraz pozostałe.
1: Najlepsze polskie hity.
23: Polskie hity.
0: A na szczycie, w szczytowej formie, Grupson Westy 2. Kowalski, witajcie.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie w SC2. 20 teraz kilometrów pod górę. Urwiska, brak barierek, 150 niebezpiecznych zakrętów, a cel? Wjechać na szczyt. Tego chcę dokonać w kolejnym miesiącu, czytam, wygrać legendarny wyścig do chmur, pierwszy w historii Polak, kierowca Maciej Serafin. Udało mu się dostać do tego najstarszego, udało mi się wyczytać na świecie górskiego amerykańskiego wyścigu. No, trzymamy kciuki i przyczepności w drodze do chmur.
2: SK2.
1: W SC2 nie trzeba jeździć po górach, tu też można czuć się jak w chmurach. A ten klimat robią najlepsze polskie hity. Hity Ania Dąbrowska, ten od niej.

Lor, dziewczyny, którym jest wszystko jedno i wszystko źle, na mnie, bo w SC2 gramy tylko najlepsze polskie hity i to takich hitów można czuć się na polskiej autostradzie, jakby przemierzać amerykańskie prerie. Słuchajcie, Rafał Brzozowski teraz tak będzie mógł się czuć. Zdobył prawo jazdy kategorii C+E, czyli może jeździć tirami. To jak ktoś z nim jedzie i pyta się, czy daleko jeszcze, to on mówi: tak, blisko.

0: Askar Cyms, ależ to jest dobre. W ST2 tylko mamy najlepsze polskie hity i czytam, że uwaga, mamy aż 4 nowe restauracje z gwiazdką Michelin w Polsce. I w sumie jest już 11 takich restauracji, gdzie możemy zjeść. No właśnie, ciekawe, co oni tam podają. Foie gras?
1: Nie jakieś tam foie gras, biała kiełbasa z cielęciną.
2: SK2.
3: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
3: Największe święto polskiej muzyki.
4: Właśnie dlatego nie

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Halo, halo Kielce! Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka z zespołem Kielce. Od godziny 10 na parkingu sklepu Stefan przy ulicy 1 maja 191 czekać będą gry, zabawy, konkursy, dmuchaniec, malowanie twarzy, warsztaty balonowe i dekorowanie ciastek, grill. Mnóstwo atrakcji i uśmiechu dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć. Dzień Dziecka z zespołem Kielce 30 maja. Start godzina 10. Parking sklepu Stefan, ulica 1 maja 191. Zespołem Kielce. Jakość wyższa od ceny.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
12: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
13: Zbudowałem drona.
14: Programuję dla najlepszych firm.
12: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: I po reklamie.

0: W SC2 Daria Zawiałow, a do studia Przywiałow Antoninę Van Dessel. Cześć, Antonina.
1: Cześć.
0: Dzisiaj, 30 maja, bo w kalendarzu sprawdziłem, jest Dzień Ziemniaka.
1: O, miałam.
0: Dzień fryteczki. Ziemniaka, tak. Czyli zostawiam was z dziewczyną Antoniną, która ma paluszki jak fryteczki. Ja mam za to policzki jak pyzy, a łączy nas to, że wszyscy mamy kopytka. Bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
14: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki. I po reklamie.
1: Na zegarach punktualnie godzina 18 w sobotę 30 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity. I w tej godzinie na playliście widzę takie mocne numery, że koniecznie musicie zostać z nami. Dzień dobry!

złapać tlen. Uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.

0: Dobry numer na sobotę, cookies i piersi, całuj mnie, no więc to takie, wiecie, całujcie się. Zero podtekstów, zero. A jeżeli chodzi o pogodę, bo na radiowym korytarzu ciągle ktoś mnie pyta i narzeka, że co z tą pogodą, jaki weekend, co będzie. No za tydzień mamy kolejny długi weekend po majówce, zobaczcie jak to szybko zleciało. Będzie weekend Bożego Ciała, znowu wolne, znowu Polacy ruszą na działki i odpalają, będą odpalać swoje grille. No i pięknie, bo za tydzień ma być piękna pogoda. Dzisiaj co się wypada nad całą Polską, co się wypada i już będzie tylko lepiej. A jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy i planujecie jakieś spacery, no to weźcie ze sobą parasol na wszelki wypadek, dlatego że dzisiaj tak nad całą Polską idą deszcze i tak przychodzą falami, falami. Ale deszcz jest potrzebny, więc nie narzekamy, a parasol można ze sobą wziąć. A my lecimy dalej w sobotę z muzyką najlepszą i polską.
1: SK2.
0: Już teraz u nas super gościu Krzysztof Zalewski. Miłość, miłość w Radiu SK2.

0: Wehikuł czasu.
1: To był Kasaj, numer piękniejsza, a my w wehikule czasu Radia SK2 przenosimy się teraz do roku 1985, w którym ludzie siedzieli w kinach z pysznym popcornem i oglądali kultowy film Powrót do przyszłości, gdzie był wehikuł czasu, który wyglądał jak samochód. W tym roku również mieliśmy premierę pierwszej wersji Windowsa, Windows 1.0. Debiutował wtedy na komputerach. No i również w 1985 roku przyszedł na świat portugalski wybitny piłkarz Cristiano Ronaldo. A co działo się wtedy w Polsce? W Polsce w tym samym roku miała premierę piosenka Papierowy Księżyc, która debiutowała podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To jest kultowy przebój muzyczny, legenda PRL-u. No i już za chwilę posłuchamy sobie tej piosenki, która ma tak naprawdę głębokie przesłanie i mówi o tym, co się nigdy nie starzeje, czyli o miłości, krótkim romansie. No i tak, no i co tu mówić dalej? Posłuchajmy już teraz Halina Frąckowiak, Papierowy Księżyc w Radiu SK2.

0: Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, to były Łzy i Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, czyli kultowy numer tego zespołu. Dzisiaj koledzy radiowcy powiedzieli mi, że jest bardzo ważne święto wszystkich, którzy kochają sport, czyli finał Ligi Mistrzów, gdzie zagrają dwa kluby, francuskie PSG i Arsenal Londyn. I ja przyznaję, ja za bardzo się na sportach nie znam, a już szczególnie na piłce nożnej to nie, ale tak pomyślałam sobie, że dziewczyny, teraz komunikat do was. Panowie, niech sobie te gole i te strzały oglądają, a my strzelmy sobie w ramach tego jakąś nową sukienkę na lato na przykład. Co wy na to? Deal?
1: SK2. Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Spałem Kielce! Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
9: Ja? Nie!
8: Jak to?
9: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
10: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
11: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
13: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
16: I po reklamie.

0: My zbliżamy się powoli do godziny 19, a to była Edyta Górniak i jej numer Dotyk. Po 19 SK2 nie zwalnia tempa i w sobotę gra dla Was dalej najlepiej i w 100% po polsku. Na początek Phil ma nam Natalia Zastępa i jeszcze będziemy się bardziej rozkręcać, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
17: Zbudowałem drona.
18: Programuję dla najlepszych firm.
16: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
21: To ja też chcę!
20: 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
0: No i wybiła godzina 19 w ostatnią sobotę maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, to jest Radio SK2. Witajcie i zapraszam Was, bo będzie bardzo dużo najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego sprawdzam cały czas, co dzieje się podczas finału Ligi Mistrzów. Tam gra Arsenal Londyn i Paris Saint-Germain i na ten moment 0-1 dla Arsenal Londyn. Będziemy patrzeć, co dalej.

już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

To był Metzner i jego Gotham w Radiu SK2. A już pojutrze mamy Dzień Dziecka i my mamy z tej okazji coś wyjątkowego nie tylko dla najmłodszych, ale też dla wszystkich, którzy pamiętają świat Toy Story ze swojego dzieciństwa. Słuchajcie, w aplikacji naszej starszej siostry, czyli Radia SK i na stronie sk.pl działa już SK Toy Story Radio. To jest jedyna taka stacja, w której zabawki przejmują antenę. Są komunikaty spod łóżka, alarmy przed sprzątaniem pokoju, reklamy dla zabawek, no i mnóstwo muzyki ze znanych filmów i animacji Disneya i Pixara. Więc hity znane i lubiane. Usłyszycie tam także prowadzących Radia SK i Radia SK2, a nawet mnie, bo miałam przyjemność wcielić się w jedną z ról w tym wyjątkowym świecie zabawek i jestem tam panią lampką, kronikarką, więc jeżeli będziecie słuchać, to wsłuchujcie się dobrze. Sprawdźcie koniecznie SK Toy Story Radio w aplikacji Radia SK i na sk.pl. A przypominam, że premiera Toy Story 5 Disneya i Pixara już 17 czerwca. A teraz super duet Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie w Radiu SK2.

0: I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2. To była Carla Fernandez i numer Chcę tu zostać. Teraz porozmawiamy o Edwardzie Warchockim, który podbija media społecznościowe i wygląda trochę tak, jakby uciekł z roku 2050. Kim jest Edward? To jest humanoidalny robot, który jeszcze chwilę temu wydawał się zabawką dostępną wyłącznie dla gigantycznych firm, a dzisiaj może kosztować około 60 tysięcy złotych, no i to oznacza, że w niektórych przypadkach jest tańszy od używanego samochodu. No i teraz wyobraźcie sobie taką rozmowę przy grillu. Ktoś się chwali, że właśnie kupił sobie nowe auto. Na co wy wkraczacie i mówicie: fajnie, a ja właśnie wczoraj kupiłem sobie robota. No i nagle kończą się wszystkie argumenty. Przyszłość zdecydowanie robi się coraz ciekawsza. Naprawdę, można mieć robota w domu.
1: SK2.
0: A muzycznie teraz u nas Kuba i Kuba, stygnie lato. Bez robotów.

0: To był numer Nocoty od Oskara Cymsa. A ja mam teraz wiadomość, która może wywołać lekką panikę wśród właścicieli psów i kotów. Sztuczna inteligencja podobno coraz lepiej radzi sobie z tłumaczeniem szczekania i miauczenia. Powstały nawet urządzenia i aplikacje, które analizują dźwięki oraz zachowania zwierząt i próbują powiedzieć nam, o co chodzi naszym pupilom. No i tak zaczęłam się zastanawiać, czy my na pewno chcemy znać prawdę. No bo wszyscy liczymy na komunikaty w stylu kocham cię człowieku, albo dziękuję za wspólne spacery, poprzytulaj mnie jeszcze trochę. No a tymczasem tłumaczenie może brzmieć, to już trzeci raz, kiedy otworzyłeś lodówkę i nic nie dostałem do jedzenia. Albo przestań mnie tarmosić, mam już po prostu dosyć. No, wyobraźcie to sobie, więc może jednak nie wszystkie bariery komunikacyjne warto przełamywać. Na szczęście jest jeden język, który wszyscy rozumiemy tak samo. To jest oczywiście co? Dobra muzyka, którą gwarantuje Wam Radio SK2. I sprawdźmy, co dalej na playliście, a to będzie bledka, komu miałabym powiedzieć. Posłuchajmy, niezależnie od tego, czy jesteśmy psem, kotem, czy człowiekiem. SK2.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko może cię spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 20. To był Sobel i jego numer Kochasz. Po 20 na początek Poparzeni kawą 3. Duet Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i elektryczne gitary. Koniecznie zostańcie z nami, bo SK2 to bardzo dobry wybór na sobotni wieczór, na bifory, aftery i co tam tylko chcecie. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, dobrego weekendu i pa!
1: Reklama. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
4: I po reklamie.

zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Reklama.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.

0: SK2 Kielce.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Escava. Escava.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały.